0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, a w Świętopłowicach powstała hala. I od tego tematu zaczniemy. Edyta Czekaj, zapraszam na program i czym prędzej przekazuję głos Paulinie Kozioł.
2: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, a w Świętopłowicach otwarto nową halę łukową.
3: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętopłowicach.
2: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
3: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
4: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętopłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
2: Jak wyposażona została ta hala?
4: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowali sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no, większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
2: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
4: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
2: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
4: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
5: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
2: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
5: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
2: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
5: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone. W świetle nowej podstawy programowej mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
1: Materiał ze Świętochłowic przygotowała Paulina Kozioł, a teraz już przenosimy się do zapowiadanego Bytomia, gdzie otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Bytom jest jedynym miejscem w kraju, które jest miastem niewojewódzkim, a w którym właśnie takie regionalne centrum powstało.
0: Blisko mieszkańców. mieszkańców.
6: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
1: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
6: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
1: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
6: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
1: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
6: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no, nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
1: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
6: No tak, Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
1: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czy.
6: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
7: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
1: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
7: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONi, tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
1: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
7: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii, gdzie dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
1: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które które do Was się zgłaszają?
7: No, do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumaczy przewodnicy.
1: Wiem, że zainteresowanie jest duże.
7: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
1: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
7: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
1: No, a działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjechać.
7: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia, ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak, kto potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
1: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
7: No, my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
8: Magdalena Hyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
1: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
8: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
1: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
8: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie, i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy, nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz, i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
1: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie?
8: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi, i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
1: No teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
8: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
1: Tyle z Bytomia, z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnością.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: 265 wycieczek w 41 miastach i gminach. Katowice przygotowały bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście w ramach akcji Lato w mieście 2026. Lokalna kultura w Katowicach czeka. Zaczynamy. To już kolejna edycja festiwalu Mikrowypraw kierunek GSM. W programie 265 wycieczek i 4 wydarzenia specjalne. Łukasz Zych z GSM.
0: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Szpilkę, myślę, ciężko będzie wbić w kalendarz, jeśli zapiszemy się na kilka z wycieczek, a są i tacy. Do tego też zachęcamy. Rzeczywiście kierunek GSM to największy, zdecydowanie największy festiwal mikrowycieczek w Polsce. W tym roku w programie prawie 270 wydarzeń, 265 mikrowypraw dokładnie, plus 4 wydarzenia specjalne. Największy w Polsce, no to jest rzeczywiście taki trend, który myślę wyznaczamy. Piąta edycja święta. Trend mikroturystyki, a więc zwiedzania, może w jakiś taki nietypowy sposób, miejsc, które gdzieś są blisko nas. Rzeczywiście z roku na rok rośnie. Tak rzeczywiście jest. Myślę, że to zostało z nami trochę z pandemii, że wtedy trochę byliśmy zmuszeni do tego, żeby poznawać to, co blisko nas, w sąsiedztwie, ale zostaje to z nami, bo rzeczywiście, żeby przeżyć coś wyjątkowego, nie trzeba jechać na drugi koniec kraju czy kontynentu. Wystarczy, żeby przeżyć coś wyjątkowego, wcale nie trzeba jechać na drugi kraniec kraju, kontynentu czy świata. Naprawdę wystarczy czasem wychylić nos za róg, pójść tam z przewodnikiem, który opowiada ciekawe historie, doświadczyć jakiegoś miejsca w nietypowy sposób i naprawdę możemy przeżyć coś niezapomnianego. Mamy tych ofert, przynajmniej jedna wycieczka w każdej gminie się odbywa, a oczywiście w wielu gminach jest ich kilka czy nawet kilkanaście, tak jak w największym mieście, w Katowicach, więc naprawdę jest w czym wybierać. 3 dni, czy w zasadzie 2,5 dnia, bo zaczynamy w piątek po południu, tu już mamy kilka wydarzeń, potem cała sobota, cała niedziela, mamy wydarzenia tuż po wschodzie słońca, tak jak joga nad Poprocenami, czy w okolicach zachodu słońca, a nawet po nim, bo mamy w tym roku w programie również nocne zwiedzania. Program tematycznie jest jak zawsze bardzo bogaty, bo mamy tu wycieczki i architektoniczne, i przyrodnicze, i historyczne, mamy jakieś wątki militarne, mamy historię znanych ludzi, mamy miejsca na co dzień niedostępne, więc rzeczywiście naprawdę jest w czym wybierać. Wydarzenia specjalne, no to przede wszystkim takie już trochę tradycyjne, 2 imprezy muzyczne, bo to z jednej strony Metro Disco na Sztaumweierach, a z drugiej strony Retro Disco w Rudzie Śląskiej, w Muzeum Historii Polski Ludowej. W tym drugim przypadku, no niestety, mamy pewne obostrzenia związane ze strojem, bo tam trzeba przyjść przebranym jakby w duchu z epoki, czyli jakiś odtalionowy dres, jakaś paprotka pod pachą. No nie wiem, z czym jeszcze komu się PRL kojarzy, ale rzeczywiście, no jest to taka impreza tematyczna. Potem w niedzielę tak na spokojnie od rana śniadanie kulturalne z GZM w Gliwicach, w takiej zielonej przestrzeni, trochę już w atmosferze bardziej takiej chilloutowej. Jakieś warsztaty, prezentacje, ale też targ śniadaniowy. Tutaj myślę też każdy, całe rodziny znajdą coś dla siebie. A zaczynamy w piątek. Jednym z tych piątkowych wydarzeń jest odpalenie neonu kierunek GZM. To też taka nasza mała tradycja, bo mamy już taki neon w Katowicach, mamy taki neon w Dąbrowie Górniczej. Teraz przyszedł czas na Bytom. Neon zostanie rozświetlony na jednej z kamienic w takim widocznym punkcie Bytomia, na ulicy Chorzowskiej, na rozbarku. Myślę, że będzie świetnie widoczny z drogi. Za neonem stoi jak zawsze Dominik Tokarski, który myślę o neonach w naszym regionie wie wszystko i który też zabierze nas na jedną z tych 265 wycieczek. Tysiące, może nawet 12 tysięcy kroków, myślę, to każda taka wycieczka. Rzeczywiście można poznać to, co blisko, ale można się też wybrać za miedzę do sąsiadów albo, nie wiem, na drugą stronę rzeki, jak ktoś z Zagłębia mało zna Śląsk, a ze Śląska Zagłębie. Kroki przede wszystkim, bo najwięcej mamy wycieczek pieszych, ale mamy też sporo wycieczek na rowerze. Mamy jakieś objazdówki, wycieczki bardziej autokarowe, mamy kajaki, choć tu obawiam się, że z miejscami będzie już krucho, bo to rzeczywiście rzecz, która się najszybciej rozchodzi, ale będziemy płynąć w stronę zachodzącego słońca. Różne sposoby przemieszczania się, różne tematy Naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Kierunek GZM to wyjątkowa okazja do odkrycia miejsca, które często mijamy na co dzień. A teraz Katowice i kolejna, właściwie kolejne propozycje na spędzenie czasu. Lato w mieście z atrakcjami to możliwe. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
10: Od lat udowadniamy w Katowicach, że absolutnie te dzieci i ta młodzież, które zostają w Katowicach, nie muszą się nudzić. Ten program, który przygotowujemy w każdym roku, jest naprawdę bogaty i przeróżne zajęcia w mieście się odbywają. Natomiast w tym roku będzie jeszcze bardziej na bogato, można powiedzieć, dlatego że zwiększyliśmy decyzją prezydenta finansowanie na ten cel. Przedtem były to kwoty mniejsze, w tym roku blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona złotych więcej niż w roku 2025 i to stwarza nam zdecydowanie większe możliwości, jeśli chodzi o organizację właśnie wszelakich półkolonii i innych zajęć, które odbywają się z myślą o najmłodszych katowiczankach i katowiczanach. Jeśli chodzi właśnie o lato w mieście, to w tym roku aż 43 placówki oświatowe włączają się w te działania, więc przygotowują przeróżne półkolonie i zajęcia dla najmłodszych. To jest blisko 4,5 tysiąca miejsc przygotowanych właśnie w placówkach edukacyjnych. Ten program obejmuje zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, a więc wszystko to, co możemy sobie wymarzyć i wyśnić. Oprócz tego uzupełnieniem oczywiście będą wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, planetarium śląskiego czy na baseny. I są szkoły, które organizują zajęcia otwarte. Oznacza to, że do takiej szkoły mogą przyjść dzieci, które niekoniecznie na co dzień uczęszczają do tej placówki edukacyjnej. To jest m.in. szkoła podstawowa nr 10, SP numer 17, SP numer 22, SP numer 58, SP numer 61, zespół szkolno-przedszkolny numer 14 czy zespół szkolno-przedszkolny numer 18, a więc tych placówek, które mają takie otwarte zajęcia, jest całkiem sporo i tam można swoje dzieci właśnie zapisywać na przeróżne akcje i półkolonie. Tu warto zauważyć, że o ile, tak jak wspominałam, teraz mamy już 43 placówki edukacyjne, które biorą udział w tym projekcie, to rok temu było tych placówek 35, a dwa lata temu 29, więc ta oferta ze strony szkół rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija i wzrasta ta liczba organizowanych turnusów półkolonii, dzięki czemu większa liczba osób może z tych atrakcji skorzystać. 16 czerwca ruszyły zapisy na przeróżne zajęcia wakacyjne w Pałacu Młodzieży. Pałac Młodzieży ma fantastyczną renomę, jeśli chodzi właśnie o te różne warsztaty artystyczne, warsztaty naukowe, zajęcia sportowe. Ta oferta jest bardzo szeroka i warto rzeczywiście zobaczyć, na jakie zajęcia można się jeszcze zapisywać. Większość oczywiście tych zajęć wymaga wcześniejszych zapisów, ale jest też tam taka oferta, która jest dosyć spontaniczna, więc to oznacza, że nie musimy się dużo wcześniej zapisywać, aby jednak skorzystać. Oczywiście nasze MDK-i, nasze biblioteki także biorą udział w takich wakacyjnych programach. Jeśli chodzi o MDK-i, to tam zawsze są bardzo ciekawe pomysły na to, jak te półkolonie i warsztaty powinny wyglądać. Na przykład MDK Koszutka zaprasza na akcję kamera, akcję wakacje i wszystkie te zajęcia, które się odbywają, są tam właśnie nastawione na świat filmu i świat fotografii, więc to są przeróżne warsztaty kreatywne, muzyczne, wyjścia edukacyjne właśnie, których motywem przewodnim jest film, to jest poznanie bohaterów filmu, to jest magia kina i efektów specjalnych, okiem fotografa, tego typu zajęcia są prowadzone i zaplanowane właśnie w ramach tego cyklu. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w tym roku rusza z akcją pod nazwą Książkowe Brzmienie i najmłodsi będą odkrywać, jak wybrzmiewają słowa z książek o różnych porach dnia i w różnym anturażu, więc pomysł właśnie jest na to, aby wybrać się w taką wakacyjną przygodę z brzmieniem książki. Dzieci mają na przykład sprawdzić to, czy słowa brzmią inaczej interpretowane w różnych miejscach, czy to otoczenie wpływa jakoś na interpretację, więc na pewno będzie to całkiem sporo zabawy. Galeria Sztuki Współczesnej BWA także się w akcję lato włącza w tym roku i zaprasza na tworzenie wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć Nośnik Idei będzie można rodzinne działania podjąć z sito drukiem i drukiem offsetowym, więc duża ciekawostka. No i oczywiście takim uzupełnieniem tych wszystkich działań są katowickie kluby sportowe. Akcja lato jest także przez nie organizowana. zorganizowana. Tam również całkiem sporo zajęć otwartych, więc także będzie można się zapisywać na przeróżne wydarzenia. Będą zajęcia karate, będzie capoeira, będzie piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia akrobatyczne, zapasy, tenis stołowy, więc tu oferta jest bardzo szeroka. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące tych atrakcji zawsze są dostępne na stronach internetowych klubów, tych placówek edukacyjnych, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na to, jak spędzić wakacje, to jak najbardziej zachęcamy do tego, aby sprawdzić oferty bibliotek, które znajdują się blisko naszego domu, MDK-ów, klubów sportowych, bo rzeczywiście można znaleźć coś ciekawego dla siebie.
1: W tym roku w Katowicach w organizację tegorocznej edycji Lato w mieście 2026 zaangażowane są 43 katowickie placówki oświatowe. A co z seniorami? Sprawdźmy.
11: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Po wycieczkach do Pszczyny i ogrodów Kapiasa oraz do Krakowa, które były realizowane w poprzednich latach, teraz przyszła pora na Koszęcin i Koszwice. Planujemy takie wycieczki dla seniorów w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie. 15 czerwca wystartowaliśmy z zapisami. Każdy senior z Katowic może zapisać się na te wycieczki telefonicznie pod numerem 502 032 661 w godzinach od między 11 a 14 od poniedziałku do piątku. Zachęcamy przede wszystkim ze względu na bardzo bogaty program tych wycieczek. Z jednej strony zwiedzanie z przewodnikiem, między innymi kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, a więc siedziby zespołu pieśni i tańca Śląsk. W planie też regionalny obiad w słynnej karczmie Koszwice. Znanej z programu Rączka Gotuje będzie słodki poczęstunek, będą prelekcje o ziołach. Dużo wiedzy w przystępny sposób, przede wszystkim w przyjaznej atmosferze spędzonej w gronie osób w podobnym wieku.
1: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach, a w programie zmieniamy temat i mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
2: Pierwsza w Polsce klasa o profilu Siły Specjalne zostanie uruchomiona w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie. Nauka ruszy we wrześniu, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
12: Zupełnie nowy profil, z tego co się orientuje, jedyny w Polsce. Profil w klasie Mistrzostwa Sportowego Siły Specjalne. Skąd pomysł? No po pierwsze jesteśmy szkołą, która szkoli wyczynowych sportowców, a zatem ten wysiłek fizyczny i ta sprawność fizyczna ma bardzo duże znaczenie i to jest jednym z dwóch warunków, żeby się do naszej szkoły dostać. W związku z tym pomyśleliśmy o tym, że można ten wysiłek fizyczny też wykorzystać nie tylko do sportu, bo zdarzają się sytuacje, kiedy sportowiec wyczynowy gdzieś w okolicach drugiej, trzeciej klasy liceum zdaje sobie sprawę, że sport jest fajny, że w sporcie dalej będzie mógł funkcjonować, ale że ten sport nie będzie jego zawodem. Inaczej mówiąc, nie kupi go Real Madryt, Legia Warszawa itd., itd. W związku z tym szukamy dla niego innej drogi rozwoju. Ta inna droga to oczywiście szkoła. On chodzi do szkoły ponadpodstawowej, do liceum ogólnokształcącego, kończy takie liceum, jest przygotowany do matury. Natomiast co robić dalej? No i wymyśliliśmy sobie właśnie w porozumieniu z panem Jarosławem, który nam tutaj dużo pomógł, że może ścieżka wojskowa byłaby ścieżką dobrą, ale nie zwykła, normalna ścieżka wojskowa, tylko szkoła specjalna, w sensie specjalna ścieżka. Czyli na bazie sportowca wyczynowego stworzyć grupę, która wyszkoliłaby operatorów sił specjalnych, czyli ludzi, którzy w tych jednostkach wojskowych będą taką elitą z elit, czyli będą ludźmi, którzy w przyszłości mogą zasilić szeregi Gromu i innych tego typu jednostek i dlatego ten pomysł.
2: A jak te zajęcia będą w takim razie zorganizowane?
12: Zajęcia będą zorganizowane podobnie jak organizujemy zajęcia w SMS-ie, to znaczy uczeń otrzymuje od nas tak samo jak w Szkole Mistrzostwa Sportowego 16 godzin WF-u w tygodniu. To jest bardzo dużo. Piłkarz ma treningi sportowe, natomiast uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, będzie miał zajęcia z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej, ale ukierunkowanej pod kątem tego, żeby mógł obronić swojego towarzysza, żeby mógł znaleźć się w sytuacji zupełnie nowej, na przykład w lesie albo w jakimś miejscu, którego nie zna, żeby mógł obronić siebie i obronić kogoś bliskiego po to, żeby potem w przyszłości mógł te wszystkie swoje umiejętności wykorzystać. Łączymy to z kursem liceum ogólnokształcącego, czyli rozszerzona matematyka, rozszerzona geografia, rozszerzony język angielski.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy przekazali własnoręcznie wykonane karmniki, budki lęgowe i domki dla jeży. Wszystko to wzbogaci teraz przestrzeń zabytkowego parku w Świerklańcu. Jak jazz, to w ruinach. A to tematy, które wypełnią najbliższy kwadrans w naszym magazynie. A zaczynamy od prezentów od dąbrowiaków.
13: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy w swoich szeregach ma już 14 sekcji, można powiedzieć. My jesteśmy sekcją modelarską, ja się nazywam Koniak Mieczysław, tutaj z kolegami przyjechaliśmy z prezentami. Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy. Na obecną chwilę, na Dzień Dziecka, nasze panie upiekły 40 placków, które były dostarczone do dwóch szpitali. Szpital onkologiczny w Katowicach, gdzie pani ordynator bardzo nas mile widzi z prezentami. No i przede wszystkim dzieci. Najważniejsze to było to, że jeden oddział nie był w stanie tych wszystkich placków przejeść i chodzili lekarze z innych oddziałów, czy mogą sobie coś uczknąć z tego. No bardzo chętnie, także ładnie się to wszystko porozchodziło. Dodatkowo robimy, znaczy panie u nas szydełkują i ze skarpetek robią takie małpki i ośmiorniczki. I ośmiorniczki też trafiają, te maskotki, też do różnych szpitali, a nawet straż pożarna też ostatnio się upomniała, że też by chciała mieć coś takiego. Na internecie publikują różni nasi majsterkowicze swoje tam wyroby. Także pomysł nie był nasz, to po prostu żeśmy podpatrzeli, a że surowca trochę nas nosili, także zaczęliśmy się w grupie 4, później 6, a dzisiaj już nawet jest 7 osób, no zajmować takimi rzeczami. Najważniejsze to jest to, żeby było gdzie. Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał. Dąbrowie Górnicze już powiesiliśmy w Parku na Zielonej, w Parku na Podlesiu, także wszystkie okoliczne parki, tak w Będzinie, Dąbrowie są już obdarowane, a do Świerklańca też mamy sentyment wielki, skoro tutaj gro naszych znajomych i stowarzyszonych ludzi przyjeżdża tutaj. Także jeżeli

0: niech im się no, przyda, no, dobrze mieszka.
1: No, Dąbrowiacy od lat angażują się społecznie i charytatywnie, bo jak słyszeliśmy, pieką ciasta dla pacjentów szpitali, a nawet szyją maskotki dla dzieci. Tym razem były projekty związane z ochroną przyrody we wspomnianym Świerklańcu. A teraz czas na muzykę, konkretnie na jazz i Magda Mleczko.
2: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Ten festiwal od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych wydarzeń jazzowych w Polsce. Łączy muzykę improwizowaną, jazz nowoczesny, elektronikę, sztuki wizualne oraz niezwykłe postindustrialne przestrzenie Śląska. Mowa oczywiście o festiwalu międzynarodowym, dodam, festiwalu Jazz w Ruinach, organizowanym przez Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, którego prezesem jest Piotrek Szmit. Program zapięty jest na ostatni guzik, ponieważ start już z końcem lipca.
4: Tak, zaczynamy 31 lipca, mamy w tym roku trzy weekendy, jest to rozszerzona edycja, w zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy.
3: To chyba największe zmiany organizacyjne od lat, prawda, jeśli chodzi o festiwal, że...
4: Zgadza się. No, staram się rozwijać ten festiwal już od kilku lat, odkąd zostałem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, a w tym roku w ogóle ze Śląskim Jazz Clubem mamy 70-lecie, tak przy okazji, i będziemy nawet mieli koncert na 70-lecie.
3: I nawet będzie koncert, no
4: tak,
3: proszę.
4: Tak, specjalny, taki jubileuszowy, ale o tym nie będziemy teraz mówić.
3: I jeszcze powiedz, że jazzowy.
4: Teraz porozmawiamy o festiwalu, bo jest dużo bliżej. Line-up cały gotowy, oczywiście bilety są w sprzedaży na naszej stronie bilety.sjc.pl, SJC, a więc właśnie Śląski Jazz Club. No i cieszę się bardzo, bo udało się mieć w tym roku trzy weekendy, a do tego w każdy piątek mamy trzy koncerty, a zawsze były dwa, więc jest to znacząca zmiana, a w każdą sobotę po dwóch koncertach mamy jeszcze oficjalne takie, no, after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy trzy wydarzenia dziennie w każdy weekend, tak? Czyli piątek, sobota.
3: I trzy weekendy sierpnia.
4: Trzy weekendy sierpnia, poczynając właśnie od 31 lipca i 1 sierpnia, czyli piątek, sobota. Tradycyjnie dwa pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a trzeci weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany, na Porcelanowej 25, a więc za płotem, można powiedzieć, Fabryki Porcelany, więc łatwo będzie trafić. No i sami jesteśmy podekscytowani całą tą sytuacją, że mamy trzeci weekend, że ten weekend jest w Katowicach. Chcemy rozwijać tę formułę, bo no, sama nazwa naszego stowarzyszenia, Śląski Jazz Club, trochę nas też obliguje do tego, żeby tę formułę rozszerzać i żeby wychodzić poza Gliwice. W Gliwicach oczywiście mamy swoją główną siedzibę, w Gliwicach działamy najwięcej. To też wynika oczywiście z dofinansowania naszej działalności przez miasto Gliwice, któremu jesteśmy bardzo za to wdzięczni, ale w tym roku właśnie ze względu na to rozszerzenie festiwalu mamy wsparcie też między innymi miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Kultury Miasta Ogrodów.
3: Piotr, teraz gwiazdy festiwalu.
4: Gwiazdy festiwalu, no, wydaje mi się, że największą gwiazdą festiwalu tegorocznego jest absolutnie fenomenalny gitarzysta basowy z Hiszpanii, Vincent Garcia, który ma swój taki jazzowo-funkowy, niesamowicie energetyczny zespół. Zresztą cokolwiek on gra i wrzuci na YouTube'a, to od razu z buta ma 500 tysięcy czy milion odtworzeń, więc jest bardzo znany na całym świecie i pomimo tego, że w Polsce może być mniej znany, to myślę, że jak tylko ludzie w ramach naszej kampanii promocyjnej usłyszą jakieś jego utwory, choćby na YouTubie, to zaraz się zachwycą i będą chcieli przyjść. Na pewno ważnym to będzie 14 sierpnia, czyli akurat w odsłonie katowickiej. Na pewno bardzo ważnym koncertem będzie koncert europejskiego trio, Tingwall Trio, to w zasadzie niemiecko-szwedzki projekt, też bardzo znany tutaj, szczególnie właśnie w Europie. Też się cieszę, że udało się ich zaprosić. A oprócz tego, no, wiele takich gwiazd, między innymi i z Polski, i też z zagranicy. Włoska wokalistka Sonia Spinello, z którą ja będę mieć przyjemność gościnnie zagrać tutaj na koncercie, w zasadzie rozpoczynającym cały festiwal, czyli 31 lipca, będzie między innymi Michał Barański ze swoją najnowszą płytą. Będzie projekt kapitalny Tribute to Polski Jazz, który też przebojem parę lat temu wdarł się na festiwale w Polsce i też postanowiliśmy go w tym roku zaprosić. Będzie też parę młodszych zespołów, absolutnie kapitalnych, tym trochę debiutanckich, między innymi

0: Grzegorz Masłowski ze swoim projektem, z którym Grzegorz Masłowski jest rozchwytywanym perkusistą pochodzącym z Krakowa, natomiast postanowił wydać swoją pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem i ta płyta od razu została nominowana do Fryderyków w tym roku. Świetny projekt, więc to też będzie u nas. No i całe mnóstwo innych przedsięwzięć. Tych zespołów jest tak dużo w tym roku, że przyznam szczerze, że
1: nie
0: już
1: bylibyśmy
0: połowy
1: w stanie
0: już
1: też,
0: nie
1: tak.
0: pamiętam.
1: I też nie bylibyśmy w stanie powiedzieć Państwu, opowiedzieć o każdym artyście, który wystąpi na festiwalu Jazz w Ruinach, bo zajęłoby nam to troszeczkę za dużo czasu, więc odsyłamy na stronę internetową Śląskiego Jazz Klubu, gdzie znajdziecie
0: tak,
1: cały program
0: ale też
1: tego
0: mamy
1: wydarzenia.
0: Dedykowaną mamy stronę internetową festiwalu, czyli www.jazzwruinach.pl i tam też zapraszamy serdecznie.
1: Festiwalu, który jest takim festiwalem, który nie boi się żadnych gatunkowych ograniczeń, wręcz przeciwnie, nawet ambient się pojawił na waszym festiwalu też kiedyś, taka muzyka też była.
0: Zgadza się, w zeszłym roku mieliśmy zespół Skalpel, między innymi.
1: Skalpel i ambient trochę mi tutaj raczej nie pasują.
0: No, ale to była taka największa w zasadzie elektroniczna, jakby wyrwa troszeczkę z takich bardziej typowych odłamów stylistycznych muzyki jazzowej, którą tam prezentujemy. Staramy się prezentować i muzykę instrumentalną, i muzykę wokalną, i wszelkiego rodzaju właśnie stylistyki łączące się z jazzem. Wszystko to, co pasuje nam do tych niesamowitych postindustrialnych przestrzeni, które wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami. To nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
1: To też wystawy.
0: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku, także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
1: Te grafiki też będą, gdzieś będziemy je mogli obejrzeć, jeśli tak, to w którym miejscu, gdzie?
0: Tak, one tradycyjnie, finaliści tego konkursu, to ich prace są drukowane i wieszane na ścianie w hali Modelik Zut. To samo zresztą zrobimy i przeniesiemy te prace też do fabryki Montana w Katowicach na trzeci weekend. Też niektórzy są puszczani z naszego wspaniałego ekranu i projektora kinowego, multimedialnego, z którego puszczam różnego rodzaju wizualizacje i ciekawe rzeczy, w tym też te prace właśnie z konkursu plakatu. Także jak najbardziej zapraszamy po prostu na festiwal i to tam będzie.
1: Jazz w Ruinach, przypomnę, od 31 lipca do 15 sierpnia w tym roku spore zmiany organizacyjne i programowe, chyba największe w historii tego festiwalu. W tym roku 22 edycja, czyli od ponad dwóch dekad ten festiwal już istnieje.
0: Tylko nadmienię, że festiwal jest bardzo takim otwartym festiwalem, także jeśli chodzi o całe rodziny z dziećmi.
1: Tak, to prawda.
0: W tym roku robimy politykę, że dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już. W związku z tym także nawet z dziećmi, które nie mogą całego koncertu wytrzymać,
1: no właśnie,
0: to łatwo można po prostu sobie wyjść,
1: powiem,
0: na chwilę.
1: Mamo, ja już nie daję rady, mama stwierdzi, to ja cię odstawię do domu i wrócę. Można.
0: A jest to też typowy taki letni festiwal. Mamy leżaczki, tam On Lemona, jakieś parasole, jakieś food trucki, więc jakby z tymi dziećmi spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
1: Moim gościem był Piotrek Schmidt, prywatnie, jak sam o sobie mówi, pod osłoną nocy trębacz jazzowy, tak?
0: Tak, może być. No,
1: no i prezes Śląskiego Jazz Klubu i dyrektor programowy festiwalu Jazz w Ruinach. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na festiwalu.
2: Zapraszamy nie tylko na jazz, do gliwickich ruin. A teraz przenosimy się do Katowic, które przygotowały się na upały.
3: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Mamy trzy takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach Brynów, Burowie oraz Zadole. A w tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich. Łącznie 18 takich lokalizacji lokalizacji, a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, czy między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. W ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. To jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców.
2: O kurtynach wodnych w Katowicach, które podczas upalnych dni dają możliwość ochłodzenia, ale też poczucia takiej rzeźkości i dziecięcej radości, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Katowice wystartowały z kolejną edycją miejskiego programu Lokalna Kultura. Nabór ofert do tegorocznej edycji potrwa do 3 lipca. Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach za chwilę zdradzi więcej, a potem spotkamy się z Magdą Mleczko. A już teraz Katowice i Urząd Miasta Michał Mendala.
3: Stawki czynszu, jakie tutaj oferujemy potencjalnym najemcom, są rzeczywiście na bardzo preferencyjnych warunkach. Od 9 zł 26 groszy za metr kwadratowy lokalu przy ulicy Krzywej, bo to jest jedna z lokalizacji, którą proponujemy w tym roku, do 14 zł 52 groszy za metr kwadratowy w przypadku Alei Korfantego 8. Łącznie w tej 21 już edycji lokalu na kulturę mamy 3 lokale w 3 lokalizacjach, a tak jak już wspominałem, Aleja Korfantego 8, Krzywa 4 i dodatkowo Warszawska 67. No, lokalizacja w centrum miasta, więc zakładamy, że pozwoli to najemcom na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego kręgu odbiorców. Rozkład pomieszczeń w tych lokalach, ich wielkość dają możliwości przyszłym najemcom do prowadzenia tej działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej. Ten metraż też jest bardzo zróżnicowany, między 55 metrów kwadratowych do ponad 90 metrów kwadratowych w przypadku tego punktu przy Warszawskiej 67. No, poprzednie edycje, a mamy ich za sobą już 20, pokazują, że rzeczywiście te lokale na kulturę mocno wpisują się w kulturalny, ale nie tylko, bo i artystyczny, taki rękodzielniczy krajobraz miasta, więc mamy nadzieję, że w tym roku również potencjalni najemcy zaskoczą nas swoimi pomysłami. Chciałbym powiedzieć, co jest niezbędne do tego, aby złożyć swój wniosek. Jeżeli komuś już w głowie kiełkuje pomysł, no to na pewno odsyłam do strony samego programu lokalnakulturę.pl. Tam znajdują się fiszki, takie przygotowane przez urząd, dotyczące poszczególnych lokali. Wskazujemy tam, jakie są potencjalne koszty utrzymania danego lokalu, a więc jakie pewnie będziemy płacić rachunki za prąd, za wodę, jakie potencjalnie prace remontowe trzeba by było wykonać, ponieważ może się okazać, że oprócz prac adaptacyjnych pod nasz konkretny rodzaj działalności kulturalnej, czy też artystycznej bądź twórczej, trzeba wykonać prace wynikające po prostu z przepisów prawa budowlanego. W tej chwili zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi chociażby o szerokość otworów drzwiowych, tak aby osoby również z niepełnosprawnością ruchową mogły w komfortowy sposób korzystać z tych lokali, więc to wszystko w tych formatkach się znajduje. Oczywiście potencjalni najemcy powinni we wniosku wskazać, jakie mają kwalifikacje zawodowe bądź dorobek artystyczno-twórczy. No, my tutaj też szukamy takiej rękojmi, że te osoby sprawdzą się, podołają temu zadaniu i realizują rzeczywiście pomysł, który tutaj w koncepcji działalności też przedłożą w tej dokumentacji konkursowej. Można wskazać planowany harmonogram działań, nie tylko tych artystycznych i twórczych, ale też i plan adaptacji lokalu z terminem jego realizacji, a więc musimy już oszacować, ile czasu zajmie nam dostosowanie danego lokalu do tego, aby można było wystartować ze swoim pomysłem. Dlatego też właśnie te formatki, aby ułatwić pracę potencjalnym najemcom. Jeżeli zaś chodzi o te lokale, które wpisały się rzeczywiście w krajobraz miasta, tu warto podkreślić, że w tych 20 edycjach, które już za nami, podpisaliśmy umowy na 55 lokali użytkowych. Natomiast 25 z nich nadal funkcjonuje. Jeden jest jeszcze w okresie adaptacji z poprzedniej edycji lokalu na kulturę. Po drodze mieliśmy pandemię, niektóre formuły się wyczerpały. Tak jest chociażby w przypadku tego lokalu przy ulicy Krzywej. Tam do tej pory, jeszcze do niedawna, działało Muzeum Historii Gitary, które stwierdziło, że już nie ma tej formuły co dalej kontynuować. Lokal został zamknięty i będzie teraz udostępniony pod nowy lokal na kulturę. Natomiast całkiem niedaleko jest chociażby Krzywa Sztuka Wina, też uruchomiona w ramach lokalu na kulturę. Taki punkt, który łączy dobre jedzenie z sztuką przez duże S, ponieważ jest to galeria malarska, gdzie można obrazy nie tylko oglądać, ale można je też nabyć, a oprócz tego serwowane są tam lokalne potrawy od lokalnych dostawców bazujące na właśnie takich lokalnych produktach. No, o jakości tego miejsca świadczy chociażby to, że niedawno lokal uzyskał rekomendację Michelina, tutaj jeżeli chodzi o tą kategorię Bib Gourmet, a więc wysoka jakość za przystępną cenę, i możemy się cieszyć tylko, że takie lokale też funkcjonują w mieście, między innymi dzięki temu, że lokal na kulturę funkcjonuje. Drugim takim bardzo znanym przykładem, który był popularny jeszcze nie tak dawno, jest Luft. I o ile o samym Lufcie mało kto może słyszał, on znajduje się przy ulicy Koszalińskiej, a więc w sercu Ligoty. Natomiast o tym, co Luft produkuje, na pewno słyszało bardzo wiele osób. A mianowicie chodzi o pierogóżkę. Luft to jest pracownia i sklep z rękodziełem artystycznym i właśnie jednym z produktów jest pierogóżka, która zrobiła furorę podczas niedawnych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, kiedy stała się taką nieformalną maskotką polskiej reprezentacji olimpijskiej. No i też możemy się cieszyć, że Luft działa właśnie w lokalu na kulturę. Oprócz tego, z tego co cały czas funkcjonuje i kieruje swoją szeroką ofertę do mieszkańców, chociażby księgarnia Black Wolf przy ulicy 3 Maja, łącząca właśnie elementy księgarni, ponieważ można tam nabywać książki anglojęzyczne, ale też i kawiarnia, miejsce, gdzie można przysiąść i w takiej spokojniejszej atmosferze wypić dobrą kawę. Mamy w centrum miasta też otwartą pracownię, gdzie można poćwiczyć garncarstwo, nauczyć się tej sztuki rzemiosła. Mamy możliwość nauczenia się, jak pisać ikony. Są otwarte grupy malarskie, liczne galerie sztuki, a więc widzimy, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności kulturalnej, artystycznej, ale też i twórczej, bo na te oferty czekamy do 3 lipca, a więc jest jeszcze trochę czasu, aby też umówić się z pracownikami Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieniem w Katowicach i obejrzeć sobie lokale na żywo, wejść tam i zobaczyć, jak te przestrzenie wyglądają. Oprócz wszystkich dokumentów, które są niezbędne do złożenia, których, jak już mówiłem, możemy zapoznać się z nimi na stronie lokalnakulturę.pl, trzeba też wpłacić wadium. To jest wadium w wysokości 500 zł. Jedno wadium dotyczy jednego lokalu. Jest zwracane, jeżeli nie będziemy mieli podpisanej umowy, nasza oferta nie zostanie wybrana. Natomiast to jest też ważne, aby to wadium zostało wpłacone do tego dnia 3 lipca 2026 roku.
2: Jak słyszeliśmy, nabór wniosków potrwa do 3 lipca. Teraz zupełnie zmieniamy temat, choć przy kulturze. zostajemy. Magda Mleczko.
4: Ciekawe spotkanie.
1: Zaglądamy do Chorzowa. W te wakacje tam naprawdę nie zabraknie atrakcji dla każdego. Ale zanim do tych wakacji przejdziemy, to najpierw bardzo ważna impreza, czyli Dni Chorzowa. Ze mną jest pełnomocnik do spraw kultury Urzędu Miasta w Chorzowie, Maciek Zieliński. Podzieliliście tą imprezę na dwa weekendy. Pierwsze wydarzenia zaczną się 21 czerwca od Święta Mieszkańców. Dlaczego tak podzieliliście to na dwa weekendy?
5: To wynika jakby z tej samej idei parady. Jakby w zeszłym roku pan prezydent Szymon Michałek, żeby scalić troszkę tkankę miejską, żeby pokazać, ile tego w Chorzowie tak naprawdę jest, tych wszystkich stowarzyszeń, szkół i tak dalej, postanowił zorganizować paradę miejską. No i wtedy to była ta słynna parada w tym deszczu, aczkolwiek było prawie 2000 ludzi, więc rzeczywiście pogoda chorzowianom jest niestraszna. No i w tym roku powtarzamy tą paradę. Mamy nadzieję, że tym razem nie w deszczu, tylko przynajmniej przy bezchmurnym niebie i 20 przynajmniej stopniach ciepła. 21 i później jest taki, można powiedzieć, rodzinny piknik razem z prezentowaniem tych wszystkich grup, które będą wchodzić na teren szybu prezydent z tej parady. Będą też DJ-e, będzie coś można zjeść, będą też warsztaty prowadzone przez ogrom instytucji miejskich, ale też stowarzyszeń miejskich, a pojawi się nawet choćby Wojskowe Centrum Rekrutacji. Także dla każdego coś miłego, święto mieszkańców, tak to nazwaliśmy, bo tam mieszkańcy się prezentują, można powiedzieć, są głównymi gwiazdami na scenie. Mhm. Stąd to święto mieszkańców.
1: A do takiej parady trzeba się zgłaszać? Jak to wygląda? Czy każdy może wziąć udział w tej paradzie?
5: Tak, dokładnie, jest formularz i Wydział Kultury po prostu wysyła takie formularze do szkół, stowarzyszeń, firm, praktycznie do wszystkich. No i później na ten formularz odpowiadają, nie? No, najwięcej jest oczywiście szkół i stowarzyszeń, jakby one się najczęściej chcą wystawiać. Wiadomo, że są stowarzyszenia, które są niewystawialne, ja to mówię, nie? Na przykład w zeszłym roku zgłosiło się, znaczy odpisało na przykład Stowarzyszenie Balsamistów Zwłok. Takie istnieje w Chorzowie, którzy odpisali, że bardzo dziękują i się cieszą, ale no nie czują, że zasadnym jest, żeby w tak wesołym święcie oni się prezentowali.
1: Naprawdę? To tak. Się stało?
5: To się stało. I oczywiście w tym roku również otrzymali zaproszenie.
1: To oni na Halloween może, jak będzie taka parada zrobić.
5: Tak, to jest dobry kierunek. Chociaż ja tak szczerze powiedziałem, jakby u nas było troszkę więcej takiego może w kraju luzu podejścia do śmierci, jak w Meksyku na przykład, no to mogliby jechać z trumną na przykład jakąś, nie? To by było ciekawe, ale to już nie dywagujmy. No i rzeczywiście zgłaszają się te wszystkie
1: pierwszy to też noc świętojańska, blisko, wiesz, te wszystkie obrzędy, to gdzieś tam można by to było mimo wszystko wpleść, ale dobra,
5: dokładnie,
1: zostawmy ten
5: dokładnie
1: temat.
5: No i to jest właśnie święto mieszkańców. Parada, czy też korowód na powitanie lata. Tutaj mamy podobną ilość zgłoszeń, co w zeszłym roku, aczkolwiek więcej ludzi jakby samych zgłoszonych i obecnie jesteśmy na takim etapie, że Wydział Kultury układa to wszystko jakby na mapę, no bo trzeba ich też w odpowiednich segmentach puszczać, nie? No bo to nie, jak wszyscy by się zgromadzili o jednej godzinie i wyszli, no to jest bez ładu i składu, więc tam jest takie różnice 4-5-minutowe między tym wpuszczaniem poszczególnych grup i rzeczywiście logistycznie to bardzo fajnie wyszło w zeszłym roku mimo pogody, jak już wspominałem. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym roku, mam nadzieję, że będzie pogoda. Było w zeszłym roku taki problem, że przez tą pogodę dużo grup nie przyszło, mimo że było zgłoszonych, bo wystraszyło się deszczu. Więc jeśli nie będzie deszczu, to uważam, że wszyscy ci, którzy się zgłosili, to się pojawią.
1: Ale na przykład taka jakaś szkoła tańca będzie sobie szła, tak, w tym korowodzie. Coś mi się tutaj kojarzy teraz z karnawałem w Rio de Janeiro, jak
5: tak,
1: szkoły tańca samby i tak dalej. To będzie coś takiego.
5: Wolność w domku, w swoim domku. Jest to, zostawiamy pełną wolność, jakby nie ma tematyki. Więc oczywiście szkoły tańca, ich trochę w Chorzowie jest. To też praktycznie chyba wszystkie się zgłosiły. Czy sportowcy na przykład, handbaliści, biatloniści jechali na rolkach na przykład. Mm-hmm, zamiast na nartach. Więc to też było fajne. Więc rzeczywiście jest kolorowo, są orkiestry, zespoły, także myślę, że jak nam pogoda znowu nie przeszkodzi, to będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
1: To święto mieszkańców z tą wielką kolorową paradą, która przejdzie pod szyb prezydent w Chorzowie 21 czerwca. Ważna też data dla kierowców, bo wtedy będą utrudnienia w mieście i też o tym na swojej
5: dokładnie
1: stronie. Tam to też warto o tym wiedzieć.
5: Proszę spoglądać po prostu na Facebooka i stronę miasta Chorzów. Tam wszystkie informacje o zmianie organizacji ruchu będą publikowane. My też wysyłamy takie informacje nawet do parafii, żeby księża informowali o święcie miasta i o paradzie. ale też o tych właśnie zmianach w organizacji ruchu, żeby no, nikt nie był zaskoczony.
1: No i kolejny weekend, piątek, sobota, 26-27 czerwca, też będzie się wszystko działo pod szybem prezydent, ale już wtedy będzie bardziej muzycznie.
5: Będzie głównie nastawienie na muzykę, można powiedzieć powitanie wakacji w Chorzowie. Witamy tym świętem miasta 26. Będą tacy artyści jak Piersi, Universe, Lombard, Łzy czy DJ Skytech, a w sobotę 27. Kasa, Groja, raper Zemson, gwiazda wieczoru Smolasty i DJ Don Pablo, który już na sam koniec, można powiedzieć, zamknie tą imprezę, a do tego warsztaty dla dzieci, strefa animacji, no oczywiście gastronomia. Wszystko to będzie zagospodarowane na szybie prezydent. Jakby myślę, że skład Święta Miasta udało się wyprowadzić w taki sposób, żeby było dla każdego coś. Mamy Smolastego i tego Zemsona dla, można powiedzieć, młodszej młodzieży i oni są właśnie na tej fali znoszącej. Dla starszej młodzieży Łzy i rzeczywiście reakcja w komentarzach, jakby zobaczyć na stronie miasta Chorzów po ogłoszeniu tego, no to ja się zastanawiałem, kto jest gwiazdą, bo było to bardzo wyrównane, jednak na korzyść zespołu Łzy, więc rzeczywiście widać, że zespół ma dużą ilość fanów w Chorzowie, ale też w regionie. No i mamy też Lombard, Piersi, czy takie klasyki, Goja, która przecież już grupa lat na rynku, Universe, no przecież to zespół z Chorzowa, przede wszystkim ostatnio wystąpili też w Opolu, no i DJ-e też klasy ogólnopolskiej, ale też światowej.
1: To na zakończenie roku szkolnego i na start wakacji pełnomocnik prezydenta do spraw kultury w Chorzowie Maciej Zieliński. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Magda Mleczko, dziękuję. Edyta Czaka i to wszystko.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu. Jest Radio Złote Przeboje.

0: nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/czeladź.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Edyta Czekaj, zapraszam. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu profesjonalnie zdigitalizuje dziesiątki archiwalnych tomów poświęconych historii górnictwa w Bytomiu. Tymczasem Zabrze buduje kolejne mieszkania. Przyjrzymy się TBS-om, a zaczynamy od Bytomia. Miasto chroni swoje dziedzictwo górnicze, dlatego Bytom podpisał umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na przeprowadzenie kompleksowego procesu digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej właśnie ze swoim górnictwem.
7: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
9: Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
8: No, panie dyrektorze, wiemy od lat, że tutaj Zabrze i pana muzeum ma ogromne doświadczenie w digitalizacji właśnie obiektów kopalnianych na przykład. No i teraz co? Doświadczenie pokazujecie tutaj w Bytomiu, to wy to robicie?
9: My to robimy, dlatego że mówimy w tej chwili o archiwalnych, historycznych dokumentach górniczych, czyli dokumentacja archiwalna związana z funkcjonowaniem kopalń bytomskich, ale nie tylko, bo również z tymi obiektami wokół kopalń, które górnictwo tworzyło i które dzisiaj stanowią elementy infrastruktury miejskiej, bo przypomnijmy, że przy Przemyśle powstawała cała potężna infrastruktura społeczna, kościoły, ośrodki zdrowia, szkoły, kluby sportowe, tak? I to wszystko kiedyś było budowane w dużej mierze właśnie przez kopalnie, a dzisiaj to zostaje w mieście, to jest element infrastruktury miejskiej, więc te elementy dokumentacyjne nas też interesują. Chcielibyśmy, żeby to był taki zbiór, który pozwoli do odtworzenia całej historii górnictwa bytomskiego. No tak się akurat składa, że akurat równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. No i tutaj to są już dokumenty 3D całego zakładu górniczego zdjęte w naturze, czyli całe budynki, budowle, obiekty, powierzchnia, maszyny, ciągi technologiczne, no i wyrobiska razem z wyposażeniem, więc to też potężna praca. No i myślę, że dzięki tej współpracy również z Urzędem tutaj Miejskim w Bytomiu i z miastem Bytom uda nam się połączyć te dwa elementy, czego do tej pory nikt nie robił, czyli obraz jeszcze współczesnej, ale za chwilę już nieistniejącej kopalni Bobrek, najdokładniej udokumentowany, jak dzisiaj to można zrobić, czyli właśnie w wersji cyfrowej 3D, no i dokumentację historyczną, która po tej kopalni, ale nie tylko po kopalni Bobrek została. No niestety pozostałe kopalnie, które były wcześniej likwidowane, nie zdążyliśmy już tego zdigitalizować, no ale przynajmniej kopalnia Bobrek plus dokumenty historyczne pozostałych kopalń będą ten zbiór stanowiły i myślę, że będzie można na tej podstawie wrócić do badań nad historią bytomskiego górnictwa.
8: No ja tak sobie myślę, że digitalizacja obiektów kopalnianych nie jest łatwa.
9: Nie jest łatwa, tym bardziej, jeżeli to jest kopalnia w ruchu, a kopalnia likwidowana, nawet w trakcie likwidacji ciągle jest w ruchu, bo proces likwidacji też jest ruchem kopalni, tak? Więc to jest kopalnia, która normalnie pracuje, tam są pracownicy, tam jest ciąg technologiczny, który jest w trakcie, więc to nie jest bardzo proste. My digitalizując tą kopalnię też musimy się zobowiązać, że nie będziemy przeszkadzali w tym procesie likwidowania, czyli nie wpłynie to na wydłużenie, jakieś komplikacje w całym tym procesie, no bo spółki węglowe, które likwidują kopalnie, jakby mają swoje działania, swoje zadania, z których są rozliczane, a to, co my robimy z ich punktu widzenia, jest takim elementem dodatkowym. Ja się cieszę, że oni są chętni do tego, żeby nas wpuszczać i żeby ta dokumentacja została, ale musimy to robić właśnie w taki sposób, żeby poruszać się w tym ruchu kopalni i nie stwarzać komplikacji, spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa czynnej kopalni, więc jest to proces trudny, tak.
8: Właśnie miałam zapytać, czy chętnie jesteście wpuszczeni?
9: Myślę, że tak, że oczywiście są pewne komplikacje gdzieś tam, tam gdzie się odbywa ruch kopalni, więc tutaj zawsze trzeba negocjować, dyskutować, kiedy czasami trzeba pracować w weekendy, kiedy to tego normalnego ruchu nie ma. Ale nie ma już w tej chwili jakichś takich dużych oporów przed wpuszczaniem nas. Myślę, że w górnictwie też jest bardzo duża świadomość dzisiaj, że no coś po tych likwidowanych kopalniach musi zostać. I tu spotykamy się z coraz większym zrozumieniem, którego, muszę powiedzieć, na przykład kilkanaście lat temu jeszcze nie było.
8: No teraz jest ta świadomość, że te kopalnie rzeczywiście odchodzą w niepamięć.
9: Tak. Kiedyś to było tak, że się likwidowało kopalnie, ale jeszcze mnóstwo tych kopalń na Śląsku pozostawało, tak? A dzisiaj już wiadomo, że to jest właściwie, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, to chyba jest naprawdę koniec. No i w tych środowiskach górniczych też jest taki, widać taką potrzebę, żeby no coś zostało. To jest życie tych ludzi, to jest ich praca, tak? To jest ich dorobek zawodowy i oni chcieliby, żeby coś po tym zostało.
8: Panie dyrektorze, Zabrze już macie zdigitalizowane, jeśli chodzi o kopalnię?
9: W Zabrzu mamy zdigitalizowaną kopalnię Makoszowy, z tym, że też nie udało nam się zmieścić w okresie likwidacji. Weszliśmy już po likwidacji właściwie, aczkolwiek jeszcze część obiektów była niezlikwidowana, natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze digitalizacji dokumentacji tej historycznej, która się znajduje w archiwum miejskim. No, Bytom był pierwszym miastem, które odpowiedziało na ten nasz apel o nawiązanie współpracy, więc będzie pierwszym, którego dokumenty będziemy digitalizowali.
8: Mam nadzieję, że potem kolejne, Ruda Śląska na przykład.
9: No tak, to jest tych miast bardzo dużo na Śląsku, również te, w których już od dawna nie ma kopalni, na przykład Chorzów, tak? Gdzie żadna kopalnia już od dawna nie funkcjonuje, ale jest archiwum miasta, w którym te dokumenty historyczne są przechowywane. Jest też archiwum państwowe, w którym też jest duży zbiór dokumentów dotyczących górnictwa, więc ta praca jest ogromna do wykonania i rozłożona na bardzo wiele lat.
8: Ta praca tutaj w Bytomiu do końca przyszłego roku?
9: Tak, tak. Takie mamy założenie, które przyjęliśmy na podstawie mniej więcej szacunku tego, ile tych dokumentów jest, że do końca przyszłego roku powinniśmy to zakończyć.
8: A tak prywatnie, która kopalnia tu w Bytomiu pana tak szczególnie zainteresowała?
9: Nie, no dla mnie ten Bobrek to jest taki, tak. To jest taki element, no... bardzo taka też architektonicznie, te obiekty mają dużą wartość architektoniczną, no i to, co jest wokół kopalni, też stworzone przez kopalnię, to też robi ogromne wrażenie, więc no a poza tym to jest właśnie taka ta świeża rzecz, którą w tej chwili dokumentujemy, wchodzimy w szczegóły, więc dopiero w tym momencie widać, jak to wygląda tak naprawdę.
8: Każdą kopalnię już pan tutaj obszedł, zobaczył?
9: Prawie każdą, tak.
8: Tu po sąsiedzku, powiedzmy, kopalnia Centrum, dawna Dymitrow.
9: Tak, tak, też bardzo ciekawa kopalnia.
8: No. No to co, póki co zapraszamy do Zabrza, do Muzeum Górnictwa Węglowego, bo jest co oglądać, jest co powtarzać, jeśli chodzi o kartę historii.
9: Tak jest, no i są oczywiście nasze podziemia, które zawsze warto zobaczyć.
10: Mariusz Wołosz, prezes Bytomia. Zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z naszych priorytetów i w momencie, kiedy można to robić dzisiaj, czyli wykorzystywać technologię i udostępniać to, co już dzisiaj mamy historykom, pasjonatom, ale też architektom, projektantom, to właśnie to robimy. Mówimy dzisiaj nie tylko o archiwizacji wszystkiego, co można zdigitalizować i zdokumentować, jeśli chodzi o zamkniętą ostatnią kopalnię, kopalnię Bobrek, ale jak słyszeliście Państwo, jak wspominał Pan Dyrektor, dotyczy to różnych innych dokumentów, które są dzisiaj w zasobach miejskiego archiwum.
8: A jest co robić?
10: Tak, no przypomnijmy, że mówimy o 7 kopalniach, więc ta dokumentacja dotycząca kopalń, wszystkich obiektów, budów na terenie kopalni, wyrobisk, maszyn, no to są ogromne ilości, więc dużo pracy do wykonania, ale bardzo mnie to cieszy, bo to pozwoli na to, że każdy człowiek z każdego końca świata będzie mógł sobie tą dokumentację zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać. Bracia Zilmanowie, którzy są autorami wielu projektów, wiele oryginalnych projektów, rysunków, szkiców, jest też dzisiaj w Miejskim Archiwum. Na pewno jeśli chodzi o strony Muzeum Górnictwa w Zabrzu, to po pierwsze, bo przecież oni są naszym partnerem w tej kwestii, są specjalistami w tym zakresie, ale na pewno strony urzędu, jak już dzisiaj udostępniają część takich dokumentów, tak będą to robić, będziemy to robili sukcesywnie na naszych stronach, na naszych kanałach.
8: Izabela Wójt, kierownik Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Panie kierownik, co leży tutaj przed nami? Może podejdźmy do tego.
11: Są to szkice obiektów kopalnianych.
8: Dużo takich dokumentów jest w Archiwum Miasta?
11: W Archiwum Miasta jest około 4000 jednostek aktowych z podziałem na dzielnice, bo mamy odrębnie Bytom, odrębnie Łagiewniki, Bobrek i Miechowice. I to łącznie to jest właśnie około 4000 jednostek. Jeśli chodzi w metrach bieżących, to będzie około 120 metrów bieżących dokumentów.
8: To są bardzo wiekowe te dokumenty dotyczące kopalni w Bytomiu?
11: W większości tych dokumentów to jest przełom XIX i XX wieku. Ja jeszcze sobie sprawdzałam, tam najstarsze dokumenty to są chyba z 1856 roku. Większość to jest przełom.
8: Piękne szkice, muszę powiedzieć.
11: Piękne szkice, to nie oddaje oryginału dokumentów, jakie mamy w archiwum. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dokumentacja, z której można korzystać. Jest ona dostępna. Oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku my nigdy nie robimy problemów.
8: Każdy mieszkaniec Bytomia czy okolic może przyjść i poprosić o pokazanie dokumentów.
11: Tak, jest też coraz większa świadomość wśród społeczności lokalnej, bo o ile jeszcze parę lat temu żeśmy udostępniali osobom z zewnątrz, to było około 100 udostępnień, 50, no to teraz w połowie roku już mamy 200 takich udostępnień, bo ta dokumentacja, ona nie tylko ma wartość historyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Tutaj bardzo często korzystają z tej dokumentacji takie jednostki jak bytomskie mieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, czy właściciele budynków, no i studenci też, jeżeli chcą, że tak powiem, skorzystać przy pisaniu pracy.
8: Od razu mi tutaj przychodzi na myśl Tomasz Sanecki, historyk, który stoi tutaj obok, bo też wielokrotnie przecież zagląda do Państwa.
11: Tak, zagląda i to nie tylko do tej dokumentacji, bo oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze inną wartościową dokumentację. Pan Tomasz na bieżąco ją penetruje i najciekawsze rzeczy wyciąga i udostępnia.
8: Co, zachęcamy mieszkańców Bytomia, żeby przyszli, zapoznali się z tą historią. Na pewno coś ciekawego się znajdzie i wiele tajemnic mogą sami mieszkańcy odkryć.
11: Na pewno tak. I zapraszam.
8: Bytom jest pierwszym miastem, które podpisało stosowną umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego. W tej chwili muzeum pracuje w likwidowanej kopalni Bobrek. A teraz samo Zabrze i sprawdzamy, kiedy i na jakie emy mogą liczyć mieszkańcy. Przyglądamy się zabrzańskim TBS-om.
12: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu. Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, okładziny podłogi, panele na podłogach, płytki, kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka, wanna. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec oferty rynkowej deweloperów, ponieważ tutaj jakby, żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta. Mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje. Wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej, kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
8: Ja tylko dodam, że budynki będą ogrzewane z miejskiej sieci zabrzeńskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a dodatkowo zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tyle z Zabrza.
7: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki.
7: Kulinarny Śląsk i Zagłębie.
13: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na Szlaku Zabytków Techniki.
8: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
13: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tym, z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur, przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
8: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
13: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych danych. zdań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
14: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
13: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
14: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
7: Nasz Śląsk i Zagłębie.
15: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kasmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
14: Było o mieszkaniach, to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
16: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie naturalna łąka kwietna albo park Saternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
14: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczką.
17: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę Wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
17: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
18: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych w Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana. No i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali o spuściznę, tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej izbie tradycji hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt. Od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku Nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
17: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
18: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w mieście na Talinie Żelaznych Shopping Cezar.
17: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson.
18: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
17: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówimy, może do żony wybierzemy się, czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
18: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
17: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
18: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
17: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
14: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
7: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
14: No, zaczytamy się teraz w książkach, które no właśnie, albo ich historia dzieje się na Śląsku, albo bohaterowie są ze Śląska. Posłuchajcie, Magda Mleczko.
7: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
17: Adam Szaja, czyli Smak Książki, dziś u mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad Rzeka.
19: Tak, jest to Wywiad Rzeka.
17: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
19: Czyli ze Świętochłowic.
17: Ze Świętochłowickich Lipin.
19: Nasza Dziołcha.
17: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
19: Tak, wspomina o tym i ja jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli Wywiad Rzekę
17: z Mirkiem Leinertem.
19: Dokładnie, dyrektorem Teatru Kores, dowiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu, no i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać, czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać, ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
17: Miała na myśli Mianuję Miechanka?
19: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też, też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianuję Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera

0: że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
1: Tak, po naszemu Rzymułomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy mianują mnie Hanka, zostało pokazane w teatrze telewizji.
0: W Sejmie,
1: w Parlamencie Europejskim.
0: W Warszawie.
1: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest Dziocha od nas. Ja mogę powiedzieć, że to jest
0: czyli
1: Dziocha.
0: Czyli z Familoka na deski teatru.
1: Ode mnie ze Świonów.
0: Bo ty też stamtąd jesteś. Finał. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
1: Jest Boska.
0: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach. Patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godą i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
1: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. To od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po śląsku i to jest też książka, która...
0: Cięcia Dynemarku.
1: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
0: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, to jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
1: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy, każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, zawsze wyjdzie ten sam wyrok. Mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to, co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
0: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
1: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony do stanu przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
0: rozeznane i przeprowadzone
1: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no

0: Jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
1: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
0: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny Niebieskie, o kibolach, to Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata itd., itd. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
1: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
0: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice ukłonuły taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu, no i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa, no więc jest tych spraw, myślę, że no bo ta książka jest gruba, ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak, że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał, a potem się okazuje, że może być, może nie. I to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł Adwokat Diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami, po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać. I naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
1: I tu postawimy chyba kropkę. Czytajcie, moi drodzy, czy te książki, czy te, które wcześniej polecaliśmy wam razem z Adamem, albo te, które po prostu wpadną wam w ręce i was zainteresują, nieważne, po prostu czytajcie. My polecamy dzisiaj dwie książki. Przypomnę, pierwsza to jest wywiad Rzeka z Grażną Bułką o drodze, jaką trzeba pokonać z Lipin w Świętochłowicach na deski teatru, a także przed kamerą, o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat Diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja, o kulisach, i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
0: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
1: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają,
0: tam
1: jak ciepłe bułeczki,
0: tak, bułeczki, tak.
1: To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
0: Mirosław Syniawa się z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
1: Ja w ogóle też wysyp Hamletów ostatnio był, bo tak. Ich teatr w Tychach robił Hamleta i teatr Zagłębia w Sosnowcu.
0: Szekspir w modzie,
1: dokładnie.
0: Klasyka nigdy się nie starzeje.
1: Dokładnie. Mała czarna z mody też nigdy nie wyjdzie. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci bardzo.
2: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Trzy lokale na kulturę do wzięcia. W Katowicach rusza kolejna edycja programu osób z pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej. Lokale mają od 55 do ponad 90 metrów kwadratowych. Magda Poddańczyk.
3: W dotychczasowych 20 edycjach podpisano w sumie 55 umów, ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
4: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pierogóżki. Maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina. Miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsca jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
2: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Święcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
5: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z ich doświetleniem.
2: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Ruszyła zbiórka na samochód dla bytomskiego schroniska dla zwierząt. Potrzeba 50 tysięcy złotych, a samochód będzie służył m.in. do interwencji. Wiceprezydent Bytomia Magdalena Górak.
7: Jeżeli chodzi o schronisko, które przejęliśmy 19 stycznia tego roku, udało nam się tutaj w sposób już bardzo, że tak powiem, profesjonalny zorganizować przebywanie zwierząt i pracę na schronisku. Zdążyliśmy też wyremontować wiele kojców, przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych. To przede wszystkim dzięki i pracownikom Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, jak również darczyńców. Na ten moment mamy potrzeba zakupu takiego auta, ponieważ już doświadczenia, które nabyliśmy, wiemy, że po pierwsze, mając swój samochód do dyspozycji, będziemy bardziej elastyczni, będziemy mogli szybciej reagować, jak również sobie zmniejszymy po prostu koszty bieżącej obsługi, gdzie na dzień dzisiejszy musimy korzystać z firmy zewnętrznej bądź potencjalnych wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy mamy zatrudnionych 18 pracowników, to jest 5 pracowników na stanowiskach urzędowych, pozostali pracownicy to jest 2 techników weterynarii oraz osoby zajmujące się pielęgnacją zwierząt. I ważna informacja, która jest na dzisiaj, została uruchomiona oficjalna strona internetowa schroniska, która działa i do której można sobie już na dzień dzisiejszy przeglądać zwierzęta, które są do adopcji.
8: Łukasz Piątek, Fundacja Petra Lana.
2: No i tym razem pomagacie zwierzętom w jaki sposób?
8: Tak, działamy już blisko 11 lat i na tą blisko dekadę naszej działalności postanowiliśmy poszerzyć obszar naszych działań o zwierzęta. We współpracy z miastem Bytom zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę, której celem będzie zebranie środków na zakup samochodu do przewozu zwierząt.
2: Jak bardzo będzie specjalistyczny i jak duże pieniądze są potrzebne?
8: Potrzebna jest kwota 50 tysięcy złotych. To w jakimś zakresie określa, jak bardzo specjalistyczny jest ten samochód. Niemniej mam głęboką nadzieję, że tak szczegółowe informacje udzielą przedstawiciele schroniska, jakie wymagania ma spełnić ten pojazd.
2: To wasza inicjatywa? Czy miasto się zgłosiło?
8: To jest wspólna inicjatywa miasta, jak i Fundacji Petra Lana. Wierzymy, że my do tej pory pomagając głównie osobom w trudnej sytuacji, młodym sportowcom, jesteśmy w stanie skutecznie poszerzyć obszar naszych działań, poruszyć ludzkie serca także i w tym obszarze. Trzymamy kciuki za sukces naszej zbiórki.
2: Czy te pieniążki kierujemy na wasze konto, na konto Fundacji Petra Lana?
8: Tak, można bezpośrednio wpłacać na rachunek główny Fundacji Petra Lana z dopiskiem, że jest to zbiórka na rzecz schroniska, jak też można sięgnąć po profil na portalu zrzutka.pl, gdzie jest jasno określony cel.
9: Kurczek Zuzanna, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Nie chcemy, żeby schronisko było w pewnym zakresie samowystarczalne, dosyć mocno, łatwo, interwencyjne i żeby mogło te interwencje podejmować w każdym czasie. W związku z powyższym potrzeba samochodu jest nie tylko do kwestii wożenia zwierząt do weterynarza, ale również jakieś interwencji, które są niezbędne do podjęcia na mieście. Zdarza się, że również do transportu darów, które ktoś nam chce podarować, a nie może ich do schroniska dostarczyć, a my oczywiście z tej pomocy chętnie korzystamy, ale przede wszystkim chodzi o tą możliwość działania natychmiast, reagowania i bycia w każdym momencie przygotowanym do tego, żeby taką interwencję podjąć. W tym momencie mamy stary samochód, który jest przygotowany do tego, żeby taką gdzieś transport zwierzaka się odbył, ale mamy również umowę zawartą z firmą, która nam takie usługi świadczy, z tym, że no, chcemy się w pewien sposób uniezależnić i chcemy być samowystarczalni.
2: Kierowca jest.
9: Kierowca jest, mamy pracowników, którzy mogą tego typu usługi świadczyć, mogą takie zadania realizować. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji na pewno będzie tych osób potrzeba więcej, będziemy to organizować. Niemniej na początek już takie osoby są. Mówimy o tych 50 tysiącach złotych po to, żeby taki samochód był faktycznie już tym na miarę współczesnych czasów, żeby to był pojazd wyposażony w sposób taki, gdzie zapewniamy bezpieczny, spokojny transport dla zwierząt w warunkach właściwych, również w warunkach właściwych pod kątem możliwości utrzymania w czystości tego pojazdu, żeby po kolejnym transporcie można go było zdezynfekować, wyczyścić, tak żeby w przypadku jakiejś choroby, która może wystąpić, nie przeniosła się ona na kolejne zwierzaki, żeby miał wyposażenie pod tytułem oddzielenie części tej bagażowej czy transportowej od części, w której porusza się kierowca, żeby zwierzęta miały odpowiednią klatkę, w której są bezpieczne, więc taki samochód jest nam jak najbardziej potrzebny. Staramy się działać na bieżąco, zwierzęta są zaopatrywane w każdym momencie, zarówno pod względem weterynaryjnym, jak i pod względem bieżącej opieki, którą zapewniają pracownicy schroniska, są to pracownicy Urzędu Miejskiego, opiekunowie, technicy weterynarii na bieżąco weryfikują stan zwierząt, oczywiście odpowiednie odżywienie, napojenie, spacery, więc myślę, że ta sytuacja powolutku wróciła do takiego cyklu, w którym powinno schronisko działać, czyli spokoju i zapewnienia komfortu dla zwierząt, które w schronisku się znajdują.
2: Ale potrzeby cały czas są.
9: Oczywiście, że takie te potrzeby cały czas będą, ponieważ schronisko żyje, do schroniska trafiają zwierzęta w różnym stanie, z różnymi potrzebami, zatem te potrzeby również są. My chcemy na bieżąco móc tym zwierzętom zapewnić tą najlepszą opiekę, stąd też zwykle zwracamy uwagę na to, co takie schronisko potrzebuje.
2: Trafiają zwierzęta z Bytomia, tutaj z okolic innych miast ościennych dalej także?
9: Nie, to jest schronisko wyłącznie dla naszych zwierząt z Bytomia, tu trafiają wyłącznie nasze zwierzaki, nie przyjmujemy żadnych innych zwierząt. Uważam, że jak najbardziej zwierzęta powinny być wszystkie zaewidencjonowane i powinna być znane losy tych zwierzaków, ponieważ mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy zwierzęta trafiają do schroniska na dzień dzisiejszy, nie są zaczipowane, więc nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, od kogo one mogły zbiec, zagubić się lub kto ich poszukuje, bo przecież nie zawsze to jest tak, że ktoś wyrzuca to zwierzę, ono mogło się zabłąkać. Jeżeli ma chip, jest ten chip zarejestrowany w bazie, do której mamy dostęp, to wówczas możemy to zidentyfikować. Więc jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której zwierzęta będą identyfikowalne w bazie, w której my to będziemy mogli sprawdzić, łatwiej będzie im trafić do swojego domu.
2: Przypomnę, zbiórkę uruchomiła Fundacja Petra Lana, która działa z miastem na różnych płaszczyznach niesienia pomocy.
6: Zmieniamy temat.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
10: dzień
1: serdecznie,
10: dobry.
1: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
10: Nie.
1: To skąd ta miłość do baseballu?
10: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku Softballem stricte.
1: Czym się różni baseball od softballu?
10: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
1: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
10: Mamy dwa, jedno w drugim, tak zwanym.
1: Co to znaczy jedno w drugim?
10: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
1: To linie są dalej.
10: Tak, to właśnie to po prostu są, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają. W związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
1: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
10: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
1: W Katowicach. Tak. Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
10: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
1: Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
10: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
1: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
10: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
1: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
10: No się można dostać piłką oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast to no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
1: skoro
10: że nie jest w ogóle
1: maluchy
10: inwazyjne.
1: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjne aż tak.
10: Nie jest tak inwazyjne, jakby się mogło wydawać.
1: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
10: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
1: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
10: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
1: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też trochę.
10: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha, to jest sekcja, które zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
1: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcję slow pitcha,
10: slow pitcha,
1: zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
10: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak tak naprawdę w wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
1: Czyli U80 na przykład?
10: Nie, myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
1: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
10: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwa odbyły się w Katowicach. To były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, czego ja się na przykład bardzo cieszę.
1: To pucharów na półkach jest dużo.
10: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
1: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
10: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach, tylko wtedy są inne piłki, bo to są bardzo miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za dużo szkody poczynili.
1: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
10: żeby
1: tą naukę.
10: Żeby pokochać po prostu ten sport.
1: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
10: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są, znaczy Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce.
1: Wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje.
10: Do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić, tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
1: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
2: A dziś wyjątkowo w temacie sportowym materiał przygotowała Magda Mleczko. Magdo, dziękuję i na dziś to wszystko. Edyta, czekaj, pozdrawiam.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
5: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8. Wiadomości i pogoda przed nami.
6: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
6: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć? Lasiate mi gata. A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka. Radio Złote Przeboje. Po włosku gram za chwilę, ale na początek CC.

0: forever.
1: Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I have this kiss forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: possible.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Ach, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Dzień dobry, weekend. Dzień dobry.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sele.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
5: Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
6: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami, lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
7: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
6: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pogłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
8: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
6: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
9: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
6: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
10: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie.
11: Radio Złote Przeboje.
5: Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju, a te burze to potem.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 44 30. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Ti Amo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David, to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami, jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 9:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
7: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
8: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
7: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
9: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
7: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
10: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
7: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą 30, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
12: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
6: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
12: Kochamy Złote Przeboje.
6: Okej. Okay. Taki jak ten, Iron Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tutaj jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i Zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet. I w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy do salonu Dacia Auto Zięba. Katowice, ulica Kościuszki 257.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko

0: Przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Contios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest, jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Leanne Rimes.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.
1: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
7: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
8: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
7: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
9: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
7: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem audycji jest Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
10: Sponsorem audycji był Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
12: Uff, jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
13: Radio Złote Przeboje.
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
12: Jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach, a 30 powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
0: Kia. Movement that inspires. Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance, man.

0: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerym

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: To jest radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: teraz ty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
11: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
12: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
11: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
13: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
11: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
1: Pogoda.
2: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29.
14: Sponsorem audycji był Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
2: 12:03, pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Cool and the Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej i poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: bez przerwy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie do kazu i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

0: Wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00, powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Autozięba. Katowice, ulica Kościuszki 257.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Reklama.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
11: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
10: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
12: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
13: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
10: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogoda.
9: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
14: Sponsorem audycji był Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 3 minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 81 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyt list przebojów. Jeśli możecie, dodajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: kształtuje promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.
5: Benvenuto al ristorante.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack.

0: strzału!
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl. Nie.

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

0: Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: W weekendowe popołudnie towarzyszy wam Radio Złote Przeboje. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
15: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
14: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
12: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
14: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem audycji jest Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
3: Pogoda.
0: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19.
16: Sponsorem audycji był Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
0: 3:14 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: No

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na

0: od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: W niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
7: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
6: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
8: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
6: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem audycji jest Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogoda.
5: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
10: Sponsorem audycji był Sertop, producent serów topionych i serów smażonych twarogowych. www.sertop.pl.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 3 minuty po godzinie 15:00, upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: super promocjach Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast. Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. Travisto Fast i Travisto. Aflofarm.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197. Kercher Center Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie. A te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia. Brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zapraszamy do salonu Dacia Auto Zięba. Katowice, ulica Kościuszki 257.
0: Reklama.
8: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
10: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
9: Mówi nadinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. 3 drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. 3 inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
8: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

w Radiu Złote Przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Będę był to ristorante.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Reklama.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne

0: 5000 zł lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz, prawy do lewego.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Reklama.
8: Niedziela, 17, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
10: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
9: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Caluf-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
11: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
9: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z Radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja Ibregowicz w radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, no i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje głos, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: A ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: południe, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
17: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, ucieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
16: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
18: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
16: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
19: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy
14: promujemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
16: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje. A oto dobrze.

0: No i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wołosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

0: właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Ale sztosy.
22: Ale co?
21: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Kwota własna 20%, leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
13: Godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i chylę kapelusza, a w zasadzie to czapki i gram dla Was fantastyczne kawałki. Obiecuję, że za chwilę m.in. Beata Kozidrak, Kylie Minogue, a teraz pan Phil Collins.

0: prosto z Australii. Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje, a już teraz o śpiewaniu opowiada wam Beata Kozidrak.
1: Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
0: No to posłuchajmy w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, Żal mi tamtych nocy i dni.

Złote przeboje Marillion i Kaylee. Zresztą Kaylee określa się jako taką sentymentalną piosenkę o miłości, no bo tytuł tego utworu powstał z połączenia imienia jednej z kobiet, z którą to wokalista Fish był w relacji. Muzyk zresztą kiedyś się zdradził, że pisał ten kawałek i było to jakby takie rozliczenie ze swoimi związkami, na które tak naprawdę nie miał czasu, bo wszystko poświęcał dla kariery. Natomiast my teraz zmieniamy klimat w Radiu Złote Przeboje na disco. Lata 80., połowa lat 80., kiedy na scenie debiutuje Cissy Catch, a też mało kto pamięta, że akurat ta piosenka była pierwotnie odrzuconym utworem napisanym dla Modern Talking. No i też swoją drogą wszystko się pięknie łączy, bo akurat w karierze Cissy Catch mocno uczestniczył Dieter Bohlen. No to słuchamy już teraz I Can't Lose My Heart Tonight w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Reklama.

0: energetyczny, pobudzający kawałek od dziewczyn ze Spice Girls, a więc Stop. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz o początkach zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: No i oczywiście wielka zasługa Zbyszka Hołdysa. Ja to zawsze będę wspominał i mówił, krótko już teraz, ale Zbychu kiedyś mi powiedział: Robert, ty musisz stanąć na wadze, zobaczyć ile ważysz. Zrób coś swojego po prostu, będziesz wiedział. Ja on, Zbychu wtedy, nawet później żeśmy gadali, że on nie miał na myśli płyty całej, tylko żebym zrobił numer, tak jak on zrobił, nie wiem, Magda K, czy wiesz, tam te numery, które na początku się pojawiły, które były asumptem do tego, żeby powstał zespół Perfect, taki, jaki znamy. No więc ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my z kolei w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do początku XXI wieku i solowego kawałka Roberta Gawlińskiego. Nie pokonasz miłości. Nie.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu profesjonalnie zdigitalizuje dziesiątki archiwalnych tomów poświęconych historii górnictwa w Bytomiu. Tymczasem Zabrze buduje kolejne mieszkania. Przyjrzymy się TBS-om, a zaczynamy od Bytomia. Miasto chroni swoje dziedzictwo górnicze, dlatego Bytom podpisał umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na przeprowadzenie kompleksowego procesu digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej właśnie ze swoim górnictwem.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
2: Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1: No, panie dyrektorze, wiemy od lat, że tutaj Zabrze i pana muzeum ma ogromne doświadczenie w digitalizacji właśnie obiektów kopalnianych na przykład. No i teraz co? Doświadczenie pokazujecie tutaj w Bytomiu, to wy to robicie?
2: My to robimy, dlatego że mówimy w tej chwili o archiwalnych, historycznych dokumentach górniczych, czyli dokumentacja archiwalna związana z funkcjonowaniem kopalń bytomskich, ale nie tylko, bo również tymi obiektami wokół kopalń, które górnictwo tworzyło i które dzisiaj stanowią elementy infrastruktury miejskiej, bo przypomnijmy, że przy Przemyśle powstawała cała potężna infrastruktura społeczna, kościoły, ośrodki zdrowia, szkoły, kluby sportowe, tak? I to wszystko kiedyś było budowane w dużej mierze właśnie przez kopalnie, a dzisiaj to zostaje w mieście, to jest element infrastruktury miejskiej, więc te elementy dokumentacyjne nas też interesują. Chcielibyśmy, żeby to był taki zbiór, który pozwoli do odtworzenia całej historii górnictwa bytomskiego. No tak się akurat składa, że akurat równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. No i tutaj to są już dokumenty 3D całego zakładu górniczego zdjęte w naturze, czyli całe budynki, budowle, obiekty, powierzchnia, maszyny, ciągi technologiczne, no i wyrobiska razem z wyposażeniem, więc to też potężna praca. No i myślę, że dzięki tej współpracy również z Urzędem tutaj Miejskim w Bytomiu, z miastem Bytom, uda nam się połączyć te dwa elementy, czego do tej pory nikt nie robił, czyli obraz jeszcze współczesnej, ale za chwilę już nieistniejącej kopalni Bobrek, najdokładniej udokumentowany, jak dzisiaj to można zrobić, czyli właśnie w wersji cyfrowej 3D, no i dokumentację historyczną, która po tej kopalni, ale nie tylko po kopalni Bobrek została. No niestety pozostałe kopalnie, które były wcześniej likwidowane, nie zdążyliśmy już tego zdigitalizować, no ale przynajmniej kopalnia Bobrek plus dokumenty historyczne pozostałych kopalń będą ten zbiór stanowiły i myślę, że będzie można na tej podstawie wrócić do badań nad historią bytomskiego górnictwa.
1: Ja tak sobie myślę, że digitalizacja obiektów kopalnianych nie jest łatwa.
2: Nie jest łatwa, tym bardziej, jeżeli to jest kopalnia w ruchu, a kopalnia likwidowana, nawet w trakcie likwidacji ciągle jest w ruchu, bo proces likwidacji też jest ruchem kopalni, tak? Więc to jest kopalnia, która normalnie pracuje, tam są pracownicy, tam jest ciąg technologiczny, który jest w trakcie, więc to nie jest bardzo proste. My digitalizując tą kopalnię też musimy się zobowiązać, że nie będziemy przeszkadzali w tym procesie likwidowania, czyli nie wpłynie to na wydłużenie, jakieś komplikacje w całym tym procesie, no bo spółki węglowe, które likwidują kopalnie, jakby mają swoje działania, swoje zadania, z których są rozliczane, a to, co my robimy z ich punktu widzenia, jest takim elementem dodatkowym. Ja się cieszę, że oni są chętni do tego, żeby nas wpuszczać i żeby ta dokumentacja została, ale musimy to robić właśnie w taki sposób, żeby poruszać się w tym ruchu kopalni i nie stwarzać komplikacji, spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa czynnej kopalni, więc jest to proces trudny, tak?
1: Właśnie miałam zapytać, czy chętnie jesteście wpuszczeni?
2: Myślę, że tak, że oczywiście są pewne komplikacje gdzieś tam, gdzie się odbywa ruch kopalni, więc tutaj zawsze trzeba negocjować, dyskutować, kiedy czasami trzeba pracować w weekendy, kiedy to tego normalnego ruchu nie ma. Ale nie ma już w tej chwili jakichś takich dużych oporów przed wpuszczaniem nas. Myślę, że w górnictwie też jest bardzo duża świadomość dzisiaj, że no coś po tych likwidowanych kopalniach musi zostać. I tu spotykamy się z coraz większym zrozumieniem, którego, muszę powiedzieć, na przykład kilkanaście lat temu jeszcze nie było.
1: No teraz jest ta świadomość, że te kopalnie rzeczywiście odchodzą w niepamięć.
2: Tak. Kiedyś to było tak, że się likwidowało kopalnie, ale jeszcze mnóstwo tych kopalń na Śląsku pozostawało, tak? A dzisiaj już wiadomo, że to jest właściwie, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, to chyba jest naprawdę koniec. No i w tych środowiskach górniczych też jest taki, widać taką potrzebę, żeby no coś zostało. To jest życie tych ludzi, to jest ich praca, tak? to jest ich dorobek zawodowy i oni chcieliby, żeby coś potem zostało.
1: Panie dyrektorze, Zabrze już macie zdigitalizowane, jeśli chodzi o kopalnię?
2: W Zabrzu mamy zdigitalizowaną kopalnię Makoszowy, z tym, że też nie udało nam się zmieścić w okresie likwidacji. Weszliśmy już po likwidacji właściwie, aczkolwiek jeszcze część obiektów była niezlikwidowana, natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze digitalizacji dokumentacji tej historycznej, która się znajduje w archiwum miejskim. No, Bytom był pierwszym miastem, które odpowiedziało na ten nasz apel o nawiązanie współpracy, więc będzie pierwszym, którego dokumenty będziemy digitalizowali.
1: Mam nadzieję, że potem kolejne, Ruda Śląska na przykład.
2: No tak, to jest tych miast bardzo dużo na Śląsku, również te, w których już od dawna nie ma kopalni, na przykład Chorzów, tak? Gdzie żadna kopalnia już od dawna nie funkcjonuje, ale jest archiwum miasta, w którym te dokumenty historyczne są przechowywane. Jest też archiwum państwowe, w którym też jest duży zbiór dokumentów dotyczących górnictwa, więc ta praca jest ogromna do wykonania i rozłożona na bardzo wiele lat.
1: Ta praca tutaj w Bytomiu do końca przyszłego roku?
2: Tak. Takie mamy założenie, które przyjęliśmy na podstawie mniej więcej szacunku tego, ile tych dokumentów jest, że do końca przyszłego roku powinniśmy to zakończyć.
1: A tak prywatnie, która kopalnia tu w Bytomiu pana tak szczególnie zainteresowała?
2: Nie, no dla mnie ten Bobrek to jest taki, to jest taki element, bardzo taka też architektonicznie. Te obiekty mają dużą wartość architektoniczną, no i to, co jest wokół kopalni, też stworzone przez kopalnię, to też robi ogromne wrażenie, więc... No a poza tym to jest właśnie taka ta świeża rzecz, którą w tej chwili dokumentujemy, wchodzimy w szczegóły, więc dopiero w tym momencie widać, jak to wygląda tak naprawdę.
1: Każdą kopalnię już pan tutaj obszedł, zobaczył?
2: Prawie każdą, tak.
1: Tu po sąsiedzku, powiedzmy, kopalnia Centrum, dawna Dymitrow.
2: Tak, też bardzo ciekawa kopalnia.
1: No to co, póki co zapraszamy do Zabrza, do Muzeum Górnictwa Węglowego, bo jest co oglądać, jest co powtarzać, jeśli chodzi o kartę historii.
2: Tak jest, no i są oczywiście nasze podziemia, które zawsze warto zobaczyć.
3: Mariusz Wołosz, prezes Bytomia. Zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z naszych priorytetów i w momencie, kiedy można to robić dzisiaj, czyli wykorzystywać technologię i udostępniać to, co już dzisiaj mamy historykom, pasjonatom, ale też architektom, projektantom, to właśnie to robimy. I mówimy dzisiaj nie tylko o archiwizacji wszystkiego, co można zdigitalizować i zdokumentować, jeśli chodzi o zamkniętą ostatnią kopalnię Bobrek, ale jak słyszeliście Państwo, jak wspominał Pan Dyrektor, dotyczy to różnych innych dokumentów, które są dzisiaj w zasobach miejskiego archiwum.
1: A jest co robić?
3: Tak, no przypomnijmy, że mówimy o 7 kopalniach, więc ta dokumentacja dotycząca kopalń, wszystkich obiektów, budów na terenie kopalni, wyrobisk, maszyn, no to są ogromne ilości, więc dużo pracy do wykonania, ale bardzo mnie to cieszy, bo to pozwoli na to, że każdy człowiek z każdego końca świata będzie mógł sobie tą dokumentację zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać. Bracia Zilmanowie, którzy są autorami wielu projektów, wiele oryginalnych projektów, rysunków, szkiców jest też dzisiaj w Miejskim Archiwum. Na pewno jeśli chodzi o strony Muzeum Górnictwa w Zabrzu, to po pierwsze, bo przecież oni są naszym partnerem w tej kwestii, są specjalistami w tym zakresie, ale na pewno strony urzędu, jak już dzisiaj udostępniają część takich dokumentów, tak będą to robić, będziemy to robili sukcesywnie na naszych stronach, na naszych kanałach.
4: Izabela Wójt, kierownik Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
1: Panie kierownik, co leży tutaj przed nami? Może podejdźmy do tego.
4: Są to szkice obiektów kopalnianych.
1: Dużo takich dokumentów jest w Archiwum Miasta?
4: W Archiwum Miasta jest około 4000 jednostek aktowych z podziałem na dzielnice, bo mamy odrębnie Bytom, odrębnie Łagiewniki, Bobrek i Miechowice. I to łącznie to jest właśnie około 4000 jednostek. Jeśli chodzi w metrach bieżących, to będzie około 120 metrów bieżących dokumentów.
1: To są bardzo wiekowe te dokumenty dotyczące kopalni w Bytomiu?
4: W większości tych dokumentów to jest przełom XIX i XX wieku. Ja jeszcze sobie sprawdzałam, tam najstarsze dokumenty to są chyba z 1856 roku. Większość to jest przełom.
1: Piękne szkice, muszę powiedzieć.
4: Piękne szkice, to nie oddaje oryginału dokumentów, jakie mamy w archiwum. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dokumentacja, z której można korzystać. Jest ona dostępna oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku. My nigdy nie robimy problemów.
1: Każdy mieszkaniec Bytomia czy okolic może przyjść i poprosić o pokazanie dokumentów.
4: Tak, jest też coraz większa świadomość wśród społeczności lokalnej, bo o ile jeszcze parę lat temu żeśmy udostępniali osobom z zewnątrz, to było około 100 udostępnień, 50, no to teraz w połowie roku już mamy 200 takich udostępnień. Bo ta dokumentacja, ona nie tylko ma wartość historyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Tutaj bardzo często korzystają z tej dokumentacji takie jednostki jak bytomskie mieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, czy właściciele budynków, no i studenci też, jeżeli chcą, że tak powiem, skorzystać przy pisaniu pracy.
1: Od razu mi tutaj przychodzi na myśl Tomasz Sanecki, historyk, który stoi tutaj obok, bo też wielokrotnie przecież zagląda do państwa.
4: Tak, zagląda i to nie tylko do tej dokumentacji, bo oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze inną wartościową dokumentację. Pan Tomasz na bieżąco ją penetruje i najciekawsze rzeczy wyciąga i udostępnia.
1: Czyli co, zachęcamy mieszkańców Bytomia, żeby przyszli, zapoznali się z tą historią. Na pewno coś ciekawego się znajdzie i wiele tajemnic mogą sami mieszkańcy odkryć.
4: Na pewno tak. I zapraszam.
1: Bytom jest pierwszym miastem, które podpisało stosowną umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego. W tej chwili muzeum pracuje w likwidowanej kopalni Bobrek. A teraz samo Zabrze i sprawdzamy, kiedy i na jakie emy mogą liczyć mieszkańcy. Przyglądamy się zabrzańskim TBS-om.
5: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu. Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, okładziny, podłogi, panele na podłogach, płytki, kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka, wanna. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec oferty rynkowej deweloperów, ponieważ tutaj jakby, żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta. Mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje. Wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej, kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
1: Ja tylko dodam, że budynki będą ogrzewane z miejskiej sieci zabrzeńskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a dodatkowo zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tyle z Zabrza.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki.
0: Kulinarny Śląsk i Zagłębie.
6: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator Zabytkowego Osiedla Robotniczego Oficinus na Szlaku Zabytków Techniki.
1: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
6: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą ludzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
1: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
6: Często mają te przepisy gdzieś, które wieźli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
1: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
6: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
1: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
0: Nasz Śląsk i Zagłębie.
7: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kosmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, że jeśli jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań, w 7 3 i 4 kondygnacyjne w budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
1: Bo o mieszkaniach to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
8: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
1: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczko.
9: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowej. przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
10: Walcownia działała w ramach Huty Metalinie Żelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle, że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali
9: o
10: spuściznę, tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej izbie tradycji hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
9: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
10: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metalinie Żelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metalinie Żelaznych Szopienice.
9: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson?
10: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku czy też metalinie żelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja, Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
9: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
10: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
9: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
10: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
9: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: No, zaczytamy się teraz w książkach, które no właśnie, albo ich historia dzieje się na Śląsku, albo bohaterowie są ze Śląska. Posłuchajcie, Magda Mleczko.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
9: Adam Szaja, czyli Smak Książki. Dziś u mnie dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad Rzeka.
11: Tak, jest to Wywiad Rzeka.
9: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
11: Czyli ze Świętochłowic.
9: Ze świętochłowickich Lipin.
11: Nasza dziołcha.
9: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
11: Tak, wspomina o tym i jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli Wywiad Rzekę
9: z Mirkiem Leinertem.
11: To dyrektorem Teatru Kores, dowiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać. Czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać, ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
9: Miała na myśli Mianują Miechanka?
11: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też, też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład Sodówy, która jej odbiła. To znaczy, jeżeli ta, przepraszam, ostatnie zdanie, że jeżeli ta popularność, ten sukces przyszedł w tym wieku, w którym przyszedł, no to ona na pewne rzeczy była już odporna.
9: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała, za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
11: Tak, po naszemu Rzymłomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji.
9: W Sejmie,
11: w Parlamencie Europejskim.
9: W Warszawie.
11: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest dziocha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
9: czyli
11: jest dziocha.
9: Czyli z Familoka na deski teatru.
11: Ode mnie ze Świonów.
9: Bo ty też stamtąd jesteś. Genau. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
11: Jest Boska.
9: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach, patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
11: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. to od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po Śląsku, i to jest też książka, która...
10: Księcia Dynemarku.
11: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
10: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i do radia specjalnie dla was, to jest Śląski Mecenas i Adwokat Diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
11: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić, to znaczy każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, że zawsze wyjdzie ten sam wyrok. Mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to, co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
10: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
11: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony stanął przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
10: rozeznane, przeprowadzone
11: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
10: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
11: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny Niebieskie, o kibolach. Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata i tak dalej. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
10: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
11: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice ukłonął wywiązały taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no, to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu, no i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa, no więc jest tych spraw, myślę, że no bo ta książka jest gruba, ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak, że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał, a potem się okazuje, że może być, może nie, i to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł adwokat diabłów, czyli on współpracuje i bierze

0: deski teatru, a także przed kamerą o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat Diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja. O kulisach i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
1: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
0: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają,
1: tam
0: jak ciepłe
1: bułeczki. Tak, bułeczki, tak.
0: To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
1: Mirosław Syniawa się z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
0: Ja w ogóle też wysyp Hamletów ostatnio był, bo tak. I teatr w Tychach robił Hamleta i teatr Zagłębia w Sosnowcu.
1: Szekspir w modzie,
0: dokładnie.
1: Klasyka nigdy się nie starzeje.
0: Dokładnie. Mała czarna z mody też nigdy nie wyjdzie. Kropka. Adam Szaja, smakksiążki.pl. Dziękuję ci
1: bardzo.
2: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz w naszym magazynie zmieniamy temat. Trzy lokale na kulturę do wzięcia. W Katowicach rusza kolejna edycja programu osób z pomysłami na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej. Lokale mają od 55 do ponad 90 metrów kwadratowych. Magda Poddańczyk.
3: W dotychczasowych 20 edycjach podpisano w sumie 55 umów, ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
4: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pierogóżki, maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina, miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsce jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
2: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Święcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
5: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz ich doświetleniem.
2: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy.
6: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Ruszyła zbiórka na samochód dla bytomskiego schroniska dla zwierząt. Potrzeba 50 tysięcy złotych, a samochód będzie służył m.in. do interwencji. Wiceprezydent Bytomia Magdalena Górak.
7: Jeżeli chodzi o schronisko, które przejęliśmy 19 stycznia tego roku, udało nam się tutaj w sposób już bardzo, że tak powiem, profesjonalny zorganizować przebywanie zwierząt i pracę na schronisku. Zdążyliśmy też wyremontować wiele kojców, przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych. To przede wszystkim dzięki i pracownikom Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, jak również darczyńców. Na ten moment mamy potrzeba zakupu takiego auta, ponieważ już doświadczenia, które nabyliśmy, wiemy, że po pierwsze, mając swój samochód do dyspozycji, będziemy bardziej elastyczni, będziemy mogli szybciej reagować, jak również sobie zmniejszymy po prostu koszty bieżącej obsługi, gdzie na dzień dzisiejszy musimy korzystać z firmy zewnętrznej bądź potencjalnych wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy mamy zatrudnionych 18 pracowników, to jest 5 pracowników na stanowiskach urzędowych, pozostali pracownicy to jest 2 techników weterynarii oraz osoby zajmujące się pielęgnacją zwierząt. I ważna informacja, która jest na dzisiaj, została uruchomiona oficjalna strona internetowa schroniska, która działa i do której można sobie już na dzień dzisiejszy przeglądać zwierzęta, które są do adopcji.
8: Łukasz Piątek, Fundacja Petra Lana.
2: No i tym razem pomagacie zwierzętom w jaki sposób?
8: Tak, działamy już blisko 11 lat i na tą blisko dekadę naszej działalności postanowiliśmy poszerzyć obszar naszych działań o zwierzęta. We współpracy z miastem Bytom zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę, której celem będzie zebranie środków na zakup samochodu do przewozu zwierząt.
2: Jak bardzo będzie specjalistyczny i jak duże pieniądze są potrzebne?
8: Potrzebna jest kwota 50 tysięcy złotych. To w jakimś zakresie określa, jak bardzo specjalistyczny jest ten samochód. Niemniej mam głęboką nadzieję, że tak szczegółowe informacje udzielą przedstawiciele schroniska, jakie wymagania ma spełnić ten pojazd.
2: To wasza inicjatywa, czy miasto się zgłosiło?
8: To jest wspólna inicjatywa miasta, jak i Fundacji Petra Lana. Wierzymy, że my do tej pory, pomagając głównie osobom w trudnej sytuacji, młodym sportowcom, jesteśmy w stanie skutecznie poszerzyć obszar naszych działań, poruszyć ludzkie serca także i w tym obszarze. Trzymamy kciuki za sukces naszej zbiórki.
2: Czy te pieniążki kierujemy na wasze konto?

0: to na konto Fundacji Petra Lana.
1: Tak, można bezpośrednio wpłacać na rachunek główny Fundacji Petra Lana z dopiskiem, że jest to zbiórka na rzecz schroniska, jak też można sięgnąć po profil na portalu zrzutka.pl, gdzie jest jasno określony cel.
2: Kurczek, Zuzanna, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Chcemy, żeby schronisko było w pewnym zakresie samowystarczalne, dosyć mocno, łatwo, interwencyjne i żeby mogło te interwencje podejmować w każdym czasie. W związku z powyższym potrzeba samochodu jest nie tylko do kwestii wożenia zwierząt do weterynarza, ale również jakieś interwencji, które są niezbędne do podjęcia na mieście. Zdarza się, że również do transportu darów, które ktoś nam chce podarować, a nie może ich do schroniska dostarczyć, a my oczywiście z tej pomocy chętnie korzystamy, ale przede wszystkim chodzi o tą możliwość działania natychmiast, reagowania i bycia w każdym momencie przygotowanym do tego, żeby taką interwencję podjąć. W tym momencie mamy stary samochód, który jest przygotowany do tego, żeby taką gdzieś transport zwierzaka się odbył, ale mamy również umowę zawartą z firmą, która nam takie usługi świadczy, z tym, że no, chcemy się w pewien sposób uniezależnić i chcemy być samowystarczalni.
0: Kierowca jest.
2: Kierowca jest, mamy pracowników, którzy mogą tego typu usługi świadczyć, mogą takie zadania realizować. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji na pewno będzie tych osób potrzeba więcej, będziemy to organizować. Niemniej na początek już takie osoby są. Mówimy o tych 50 tysiącach złotych po to, żeby taki samochód był faktycznie już tym na miarę współczesnych czasów, żeby to był pojazd wyposażony w sposób taki, gdzie zapewniamy bezpieczny, spokojny transport dla zwierząt w warunkach właściwych, również w warunkach właściwych pod kątem możliwości utrzymania w czystości tego pojazdu, żeby po kolejnym transporcie można go było zdezynfekować, wyczyścić tak, żeby w przypadku jakiejś choroby, która może wystąpić, nie przeniosła się ona na kolejne zwierzaki, żeby miał wyposażenie pod tytułem oddzielenie części tej bagażowej czy transportowej od części, w której porusza się kierowca, żeby zwierzęta miały odpowiednią klatkę, w której są bezpieczne, więc taki samochód jest nam jak najbardziej potrzebny. Staramy się działać na bieżąco, zwierzęta są zaopatrywane w każdym momencie, zarówno pod względem weterynaryjnym, jak i pod względem bieżącej opieki, którą zapewniają pracownicy schroniska, są to pracownicy Urzędu Miejskiego, opiekunowie, technicy weterynarii na bieżąco weryfikują stan zwierząt, oczywiście odpowiednie odżywienie, napojenie, spacery, więc myślę, że ta sytuacja powolutku wróciła do takiego cyklu, w którym powinno schronisko działać, czyli spokoju i zapewnienia komfortu dla zwierząt, które w schronisku się znajdują.
0: Ale potrzeby cały czas są.
2: Oczywiście, że takie te potrzeby cały czas będą, ponieważ schronisko żyje, do schroniska trafiają zwierzęta w różnym stanie, z różnymi potrzebami, zatem te potrzeby również są. My chcemy na bieżąco móc tym zwierzętom zapewnić tą najlepszą opiekę, stąd też zwykle zwracamy uwagę na to, co takie schronisko potrzebuje.
0: Trafiają zwierzęta z Bytomia, tutaj z okolic innych miast ościennych dalej, także?
2: Nie, to jest schronisko wyłącznie dla naszych zwierząt z Bytomia, tu trafiają wyłącznie nasze zwierzaki, nie przyjmujemy żadnych innych zwierząt. Uważam, że jak najbardziej zwierzęta powinny być wszystkie zaewidencjonowane i powinna być znane losy tych zwierzaków, ponieważ mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy zwierzęta trafiają do schroniska na dzień dzisiejszy, nie są zaczipowane, więc nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, od kogo one mogły zbiec, zagubić się lub kto ich poszukuje, bo przecież nie zawsze to jest tak, że ktoś wyrzuca to zwierzę, ono mogło się zabłąkać. Jeżeli ma chip, jest ten chip zarejestrowany w bazie, do której mamy dostęp, to wówczas możemy to zidentyfikować. Więc jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której zwierzęta będą identyfikowalne w bazie, w której my to będziemy mogli sprawdzić, łatwiej będzie im trafić do swojego domu.
0: Przypomnę, zbiórkę uruchomiła Fundacja Petra Lana, która działa z miastem na różnych płaszczyznach niesienia pomocy.
3: Zmieniamy temat.
4: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
5: dzień
4: serdecznie,
5: dobry.
4: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
5: Nie.
4: To skąd ta miłość do baseballu?
5: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast no, mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku związku z softballem stricte.
4: Czym się różni baseball od softballu?
5: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny. W baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
4: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
5: Mamy dwa. Mhm. Jedno w drugim, tak zwane.
4: Co to znaczy jedno w drugim?
5: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym,
4: to linie są dalej.
5: Tak, to właśnie to po prostu są, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
4: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
5: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
4: W Katowicach. Tak. Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
5: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no, ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
4: Mhm. Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
5: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
4: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
5: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
4: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
5: No się można dostać piłką oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast to no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
4: skoro
5: że nie
4: jest w ogóle maluchy
5: inwazyjne.
4: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjne aż tak.
5: Nie jest tak inwazyjne, jakby się mogło wydawać.
4: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
5: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
4: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
5: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
4: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też trochę.
5: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha, to jest sekcja, które zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
4: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcje slow pitcha, slow pitcha, zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
5: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak tak naprawdę w wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
4: Czyli U80 na przykład?
5: Nie, myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
4: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
5: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z ministrem Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Prowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwa odbyły się w Katowicach. No to były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, czego ja się na przykład bardzo cieszę.
4: To pucharów na półkach jest dużo.
5: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
4: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
5: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach. Tylko wtedy są inne piłki, bo to są bardzo i miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za dużo szkody poczynili.
4: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
5: żeby
4: tą naukę.
5: Żeby pokochać po prostu ten sport.
4: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
5: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są, znaczy Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce.
4: Wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje.
5: Do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić, tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
4: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
0: Na dziś wyjątkowo w temacie sportowym materiał przygotowała Magda Mleczko. Magdo, dziękuję i na dziś to wszystko. Edyta, czekaj, pozdrawiam.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: W Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, a w Świętochłowicach powstała hala. I od tego tematu zaczniemy. Edyta Czekaj, zapraszam na program i czym prędzej przekazuję głos Paulinie Kozioł.
5: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, a w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
6: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowicach.
5: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
6: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
7: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
5: Jak wyposażona została ta hala?
7: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowali sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no, większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
5: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
7: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
5: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
7: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
8: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
5: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
8: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
5: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
8: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
4: Materiał ze Świętochłowic przygotowała Paulina Kozioł, a teraz już przenosimy się do zapowiadanego Bytomia, gdzie otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Bytom jest jedynym miejscem w kraju, które jest miastem niewojewódzkim, a w którym właśnie takie regionalne centrum powstało.
3: Blisko mieszkańców.
9: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
4: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
9: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
4: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
9: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian. To miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. To są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
4: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
9: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
4: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest dużym atutem.
9: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ zarząd główny uznał, że Koło Bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
4: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione. No właśnie, czy?
9: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia, i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
10: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
4: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
10: Nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
4: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
10: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii, dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
4: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
10: No dla nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumaczy przewodnicy.
4: Wiem, że zainteresowanie jest duże.
10: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
4: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
10: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
4: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
10: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak, kto potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy trzy osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy dwie tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
4: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
10: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
11: Magdalena Hyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
4: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
11: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
4: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
11: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie. I każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy, nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi. Niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem. To znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia. Bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
4: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie?
11: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
4: Teraz otwieracie kolejne centrum. centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
11: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
4: Tyle z Bytomia, z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnością.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: 265 wycieczek w 41 miastach i gminach. Katowice przygotowały bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście w ramach akcji Lato w mieście 2026. Lokalna kultura w Katowicach czeka. Zaczynamy. To już kolejna edycja festiwalu mikrowypraw kierunek GSM. W programie 265 wycieczek i 4 wydarzenia specjalne. Łukasz Zych z GSM.
3: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Szpilkę, myślę, ciężko będzie wbić w kalendarz, jeśli zapiszemy się na kilka z wycieczek, a są i tacy. Do tego też zachęcamy. Rzeczywiście kierunek GSM to największy, zdecydowanie największy festiwal mikrowycieczek w Polsce. W tym roku w programie prawie 270 wydarzeń, 265 mikrowypraw dokładnie, plus 4 wydarzenia specjalne. Największy w Polsce, no to jest rzeczywiście taki trend, który myślę wyznaczamy. Piąta edycja święta. Trend mikroturystyki, a więc zwiedzania, może w jakiś taki nietypowy sposób miejsc, które gdzieś są blisko nas. Rzeczywiście z roku na rok rośnie. Tak rzeczywiście jest. Myślę, że to zostało z nami trochę z pandemii, że wtedy trochę byliśmy zmuszeni do tego, żeby poznawać to, co blisko nas w sąsiedztwie, ale zostaje to z nami, bo rzeczywiście, żeby przeżyć coś wyjątkowego, nie trzeba jechać na drugi koniec kraju czy kontynentu. Wystarczy, żeby przeżyć coś wyjątkowego, wcale nie trzeba jechać na drugi kraniec kraju, kontynentu czy świata. Naprawdę wystarczy czasem wychylić nos za róg, pójść tam z przewodnikiem, który opowiada ciekawe historie, doświadczyć jakiegoś miejsca w nietypowy sposób i naprawdę możemy przeżyć coś niezapomnianego. Mamy tych ofert, przynajmniej jedna wycieczka w każdej gminie się odbywa, a oczywiście w wielu gminach jest ich kilka czy nawet kilkanaście, tak jak w największym mieście, w Katowicach, więc naprawdę jest w czym wybierać. 3 dni, czy w zasadzie 2,5 dnia, bo zaczynamy w piątek po południu, tu już mamy kilka wydarzeń, potem cała sobota, cała niedziela, mamy wydarzenia tuż po wschodzie słońca, tak jak joga nad Poprocenami, czy w okolicach zachodu słońca, a nawet po nim, bo mamy w tym roku w programie również nocne zwiedzania. Program tematycznie jest jak zawsze bardzo bogaty, bo mamy tu wycieczki i architektoniczne, i przyrodnicze, i historyczne, mamy jakieś wątki militarne, mamy historię znanych ludzi, mamy miejsca na co dzień niedostępne, więc rzeczywiście naprawdę jest w czym wybierać. Wydarzenia specjalne, no to przede wszystkim takie już trochę tradycyjne, dwie imprezy muzyczne, bo to z jednej strony Metro Disco na Sztaumwajerach, a z drugiej strony Retro Disco w Rudzie Śląskiej, w Muzeum Historii Polski Ludowej. W tym drugim przypadku, no niestety, mamy pewne obostrzenia związane ze strojem, bo tam trzeba przyjść przebranym jakby w duchu z epoki, czyli jakiś odpalionowy dres, jakaś paprotka pod pachą. No nie wiem, z czym jeszcze komu się PRL kojarzy, ale rzeczywiście, no jest to taka impreza tematyczna. Potem w niedzielę tak na spokojnie od rana śniadanie kulturalne z GZM w Gliwicach, w takiej zielonej przestrzeni, trochę już w atmosferze bardziej takiej chilloutowej. Jakieś warsztaty, prezentacje, ale też targ śniadaniowy. Tutaj myślę też każdy, całe rodziny znajdą coś dla siebie. A zaczynamy w piątek. Jednym z tych piątkowych wydarzeń jest odpalenie neonu kierunek GZM. To też taka nasza mała tradycja, bo mamy już taki neon w Katowicach, mamy taki neon w Dąbrowie Górniczej. Teraz przyszedł czas na Bytom. Neon zostanie rozświetlony na jednej z kamienic w takim widocznym punkcie Bytomia na ulicy Chorzowskiej, na rozbarku. Myślę, że będzie świetnie widoczny z drogi. Za neonem stoi jak zawsze Dominik Tokarski, który myślę o neonach w naszym regionie wie wszystko i który też zabierze nas na jedną z tych 265 wycieczek. Tysiące, może nawet 12 tysięcy kroków, myślę, to każda taka wycieczka. Rzeczywiście można poznać to, co blisko, ale można się też wybrać za Miedzę, do sąsiadów, albo nie wiem, na drugą stronę rzeki, jak ktoś z Zagłębia mało zna Śląsk, a ze Śląska Zagłębie. Kroki przede wszystkim, bo najwięcej mamy wycieczek pieszych, ale mamy też sporo wycieczek na rowerze. Mamy jakieś objazdówki, wycieczki bardziej autokarowe, karowe, mamy kajaki, choć tu obawiam się, że z miejscami będzie już krucho, bo to rzeczywiście rzecz, która się najszybciej rozchodzi, ale będziemy płynąć w stronę zachodzącego słońca. Różne sposoby przemieszczania się, różne tematy, naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Kierunek jezem to wyjątkowa okazja, by odkryć miejsca, które często mijamy na co dzień, a teraz Katowice i kolejna, właściwie kolejne propozycje na spędzenie czasu. Lato w mieście z atrakcjami to możliwe. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
13: Od lat udowadniamy w Katowicach, że absolutnie te dzieci i ta młodzież, które zostają w Katowicach, nie muszą się nudzić. Ten program, który przygotowujemy w każdym roku, jest naprawdę bogaty i przeróżne zajęcia w mieście się odbywają. Natomiast w tym roku będzie jeszcze bardziej na bogato, można powiedzieć, dlatego że zwiększyliśmy decyzją prezydenta finansowanie na ten cel. Przedtem były to kwoty mniejsze, w tym roku blisko 4 miliony złotych, to jest 1,5 miliona złotych więcej niż w roku 2025 i to stwarza nam zdecydowanie większe możliwości, jeśli chodzi o organizację właśnie wszelakich półkolonii i innych zajęć, które odbywają się z myślą o najmłodszych katowiczankach i katowiczanach. Jeśli chodzi właśnie o lato w mieście, to w tym roku aż 43 placówki oświatowe włączają się w te działania, więc przygotowują przeróżne półkolonie i zajęcia dla najmłodszych. To jest blisko 4,5 tysiąca miejsc przygotowanych właśnie w placówkach edukacyjnych. Ten program obejmuje zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, a więc wszystko to, co możemy sobie wymarzyć i wyśnić. Oprócz tego uzupełnieniem oczywiście będą wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, planetarium śląskiego czy na baseny. Są szkoły, które organizują zajęcia otwarte. Oznacza to, że do takiej szkoły mogą przyjść dzieci, które niekoniecznie na co dzień uczęszczają do tej placówki edukacyjnej. To jest m.in. szkoła podstawowa nr 10, SP numer 17, SP numer 22, SP numer 58, SP numer 61, zespół szkolno-przedszkolny numer 14 czy zespół szkolno-przedszkolny numer 18, więc tych placówek, które mają takie otwarte zajęcia, jest całkiem sporo i tam można swoje dzieci właśnie zapisywać na przeróżne akcje i półkolonie. Tu warto zauważyć, że o ile, tak jak wspominałam, teraz mamy już 43 placówki edukacyjne, które biorą udział w tym projekcie, to rok temu było tych placówek 35, a dwa lata temu 29, więc ta oferta ze strony szkół rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija i wzrasta ta liczba organizowanych turnusów półkolonii, dzięki czemu większa liczba osób może z tych atrakcji skorzystać. 16 czerwca ruszyły zapisy na przeróżne zajęcia wakacyjne w Pałacu Młodzieży. Pałac Młodzieży ma fantastyczną renomę, jeśli chodzi właśnie o te różne warsztaty artystyczne, warsztaty naukowe, zajęcia sportowe. Ta oferta jest bardzo szeroka i warto rzeczywiście zobaczyć, na jakie zajęcia można się jeszcze zapisywać. Większość oczywiście tych zajęć wymaga wcześniejszych zapisów, ale jest też tam taka oferta, która jest dosyć spontaniczna, więc to oznacza, że nie musimy się dużo wcześniej zapisywać, aby jednak skorzystać. Oczywiście nasze MDK-i, nasze biblioteki także biorą udział w takich wakacyjnych programach. Jeśli chodzi o MDK-i, to tam zawsze są bardzo ciekawe pomysły na to, jak te półkolonie i warsztaty powinny wyglądać. Na przykład MDK Koszutka zaprasza na akcję kamera, akcję wakacje i wszystkie te zajęcia, które się odbywają, są tam właśnie nastawione na świat filmu i świat fotografii, więc to są przeróżne warsztaty kreatywne, muzyczne, wyjścia edukacyjne właśnie, których motywem przewodnim jest film, to jest poznanie bohaterów filmu, to jest magia kina i efektów specjalnych, okiem fotografa, tego typu zajęcia są prowadzone i zaplanowane właśnie w ramach tego cyklu. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w tym roku rusza z akcją pod nazwą Książkowe Brzmienie i najmłodsi będą odkrywać, jak wybrzmiewają słowa z książek o różnych porach dnia i w różnym anturażu, więc pomysł właśnie jest na to, aby wybrać się w taką wakacyjną przygodę z brzmieniem książki. Dzieci mają na przykład sprawdzić to, czy słowa brzmią inaczej interpretowane w różnych miejscach, czy to otoczenie wpływa jakoś na interpretację, więc na pewno będzie to całkiem sporo zabawy. Galeria Sztuki Współczesnej BWA także się w akcję Lato włącza w tym roku i zaprasza na tworzenie wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć Nośnik Idei będzie można rodzinne działania podjąć z sito drukiem i drukiem offsetowym, więc duża ciekawostka. No i oczywiście takim uzupełnieniem tych wszystkich działań są katowickie kluby sportowe. Akcja Lato jest także przez nie organizowana. Tam również całkiem sporo zajęć otwartych, więc także będzie można się zapisywać na przeróżne wydarzenia. Będą zajęcia karate, będzie capoeira, będzie piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia akrobatyczne, zapasy, tenis stołowy, więc tu oferta jest bardzo szeroka. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące tych atrakcji zawsze są dostępne na stronach internetowych klubów, tych placówek edukacyjnych, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na to, jak spędzić wakacje, to jak najbardziej zachęcamy do tego, aby sprawdzić oferty bibliotek, które znajdują się blisko naszego domu, MDK-ów, klubów sportowych, bo rzeczywiście można znaleźć coś ciekawego dla siebie.
4: W tym roku w Katowicach w organizację tegorocznej edycji Lato w mieście 2026 zaangażowane są 43 katowickie placówki oświatowe. A co z seniorami? Sprawdźmy.
14: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Po wycieczkach do Pszczyny i ogrodów Kapiasa oraz do Krakowa, które były realizowane w poprzednich latach, teraz przyszła pora na Koszęcin i Koszwice. Planujemy takie wycieczki dla seniorów w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie. 15 czerwca wystartowaliśmy z zapisami. Każdy senior z Katowic może zapisać się na te wycieczki telefonicznie pod numerem 502-032-661 w godzinach od między 11 a 14 od poniedziałku do piątku. Zachęcamy przede wszystkim ze względu na bardzo bogaty program tych wycieczek. Z jednej strony zwiedzanie z przewodnikiem, między innymi kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, a więc siedziby zespołu pieśni i tańca Śląsk. W planie też regionalny obiad w słynnej karczmie Koszwice. Znanej z programu Rączka Gotuje będzie słodki poczęstunek, będą prelekcje o ziołach. Dużo wiedzy w przystępny sposób, przede wszystkim w przyjaznej atmosferze spędzonej w gronie osób w podobnym wieku.
4: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach, a w programie zmieniamy temat i mikrofon przekazuje Paulinie Kozioł.
5: Pierwsza w Polsce klasa o profilu siły specjalne zostanie uruchomiona w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie. Nauka ruszy we wrześniu, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
15: Zupełnie nowy profil, z tego co się orientuje, jedyny w Polsce. Profil w klasie Mistrzostwa Sportowego Siły Specjalne. Skąd pomysł? No po pierwsze jesteśmy szkołą, która szkoli wyczynowych sportowców, a zatem ten wysiłek fizyczny i ta sprawność fizyczna ma bardzo duże znaczenie i to jest jednym z dwóch warunków, żeby się do naszej szkoły dostać. W związku z tym pomyśleliśmy o tym, że można ten wysiłek fizyczny też wykorzystać nie tylko do sportu, bo zdarzają się sytuacje, kiedy sportowiec wyczynowy gdzieś w okolicach drugiej, trzeciej klasy liceum zdaje sobie sprawę, że sport jest fajny, że w sporcie dalej będzie mógł funkcjonować, ale że ten sport nie będzie jego zawodem. Inaczej mówiąc, nie kupi go Real Madryt, Legia Warszawa i tak dalej, w związku z tym szukamy dla niego innej drogi rozwoju. Ta inna droga to oczywiście szkoła. On chodzi do szkoły ponadpodstawowej, do liceum ogólnokształcącego, kończy takie liceum, jest przygotowany do matury. Natomiast co robić dalej? No i wymyśliliśmy sobie właśnie w porozumieniu z panem Jarosławem, który nam tutaj dużo pomógł, że może ścieżka wojskowa byłaby ścieżką dobrą, ale nie zwykła, normalna ścieżka wojskowa, tylko szkoła specjalna, w sensie specjalna ścieżka. Czyli na bazie sportowca wyczynowego stworzyć grupę, która wyszkoliłaby operatorów sił specjalnych, czyli ludzi, którzy w tych jednostkach wojskowych będą taką elitą z elit, czyli będą ludźmi, którzy w przyszłości mogą zasilić szeregi Gromu i innych tego typu jednostek i dlatego ten pomysł.
5: A jak te zajęcia będą w takim razie zorganizowane?
15: Zajęcia będą zorganizowane podobnie jak organizujemy zajęcia w SMS-ie, to znaczy uczeń otrzymuje od nas tak samo jak w Szkole Mistrzostwa Sportowego 16 godzin WF-u w tygodniu. To jest bardzo dużo. Piłkarz ma treningi sportowe, natomiast uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, będzie miał zajęcia z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej, ale ukierunkowanej pod kątem tego, żeby mógł obronić swojego towarzysza, żeby mógł znaleźć się w sytuacji zupełnie nowej, na przykład w lesie albo w jakimś miejscu, którego nie zna, żeby mógł obronić siebie i obronić kogoś bliskiego po to, żeby potem w przyszłości mógł te wszystkie swoje umiejętności wykorzystać. Łączymy to z kursem liceum ogólnokształcącego, czyli rozszerzona matematyka, rozszerzona geografia, rozszerzony język angielski.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy przekazali własnoręcznie wykonane karmniki, budki lęgowe i domki dla jeży. Wszystko to wzbogaci teraz przestrzeń zabytkowego parku w Świdryglańcu. Jak jazz, to w ruinach. A to tematy, które wypełnią najbliższy kwadrans w naszym magazynie. A zaczynamy od prezentów od dąbrowiaków.
16: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy w swoich szeregach ma już 14 sekcji, można powiedzieć. My jesteśmy sekcją modelarską, ja się nazywam Koniak Mieczysław, tutaj z kolegami przyjechaliśmy z prezentami. Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy. Na obecną chwilę, na Dzień Dziecka, nasze panie upiekły 40 placków, które były dostarczone do dwóch szpitali. Szpital onkologiczny w Katowicach, gdzie pani ordynator bardzo nas mile widzi z prezentami. No i przede wszystkim dzieci. Najważniejsze to było to, że jeden oddział nie był w stanie tych wszystkich placków przejeść i przychodzili lekarze z innych oddziałów, czy mogą sobie coś uczknąć z tego. No bardzo chętnie, także ładnie się to wszystko porozchodziło. Dodatkowo robimy, znaczy panie u nas szydełkują i ze skarpetek robią takie małpki i ośmiorniczki. I ośmiorniczki też trafiają, te maskotki, też do różnych szpitali, a nawet straż pożarna też ostatnio się upomniała, że też by chciała mieć coś takiego. Na internecie publikują różni nasi majsterkowicze swoje tam wyroby. Także pomysł nie był nasz, to po prostu żeśmy podpatrzeli, a że surowca trochę nas nosili, także zaczęliśmy się w grupie 4, później 6, a dzisiaj już nawet jest 7 osób, no zajmować takimi rzeczami. Najważniejsze to jest to, żeby było gdzie. Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał. Dąbrowie Górnicze już powiesiliśmy w Parku na Zielonej, w Parku na Podlesiu, także wszystkie okoliczne parki, tak w Będzinie, Dąbrowie są już obdarowane, a do Świerklańca też mamy sentyment wielki, skoro tutaj gro naszych znajomych i stowarzyszonych ludzi przyjeżdża tutaj. Także jeżeli wypalą budki dla jeży, te noclegownie, to będziemy w stanie dowieźć. Jeżeli zagnieździ się tam jakiś jeżyk, no to już będzie sukces. No i w tych budkach, jeżeli będzie dobrze powieszona budka, lekko tak na wschód, to sądzę, że nie powinno być problemów z zagospodarowaniem. One są zamknięte i to jest pod szpaka różnego rodzaju, no takiej zimorodki. Natomiast te półotwarte, to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które się muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Także budki zamknięte, budki otwarte, karmniki, wiadomo, wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny. Niech im się przyda, do brzegieszka.
4: No, dąbrowiacy od lat angażują się społecznie i charytatywnie, bo jak słyszeliśmy, pieką ciasta dla pacjentów szpitali, a nawet szyją maskotki dla dzieci. Tym razem były projekty związane z ochroną przyrody we wspomnianym Świerklańcu. A teraz czas na muzykę, konkretnie na jazz i Magda Mleczko.
3: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
17: Ten festiwal od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych wydarzeń jazzowych w Polsce. Łączy muzykę improwizowaną, jazz nowoczesny, elektronikę, sztuki wizualne oraz niezwykłe postindustrialne przestrzenie Śląska. Mowa oczywiście o festiwalu międzynarodowym, dodam, festiwalu Jazz w Ruinach, organizowanym przez Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, którego prezesem jest Piotrek Szmit. Program zapięty jest na ostatni guzik, ponieważ start już z końcem lipca.
18: Tak, zaczynamy 31 lipca, mamy w tym roku 3 weekendy, jest to rozszerzona edycja, w zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy.
17: To chyba największe zmiany organizacyjne od lat, prawda, jeśli chodzi o festiwal, że...
18: Zgadza się. No, staram się rozwijać ten festiwal już od kilku lat, odkąd zostałem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, a w tym roku w ogóle ze Śląskim Jazz Clubem mamy 70-lecie, tak przy okazji, i będziemy nawet mieli koncert na 70-lecie.
17: I nawet będzie koncert, no
18: tak,
17: proszę.
18: Tak, specjalny, taki jubileuszowy, ale o tym nie będziemy teraz mówić.
17: I jeszcze powiedz, że jazzowy.
18: Teraz porozmawiamy o festiwalu, bo jest dużo bliżej. Line-up cały gotowy, oczywiście bilety są w sprzedaży na naszej stronie bilety.sjc.pl. SJC, a więc właśnie Śląski Jazz Club. No i cieszę się bardzo, bo udało się mieć w tym roku 3 weekendy, a do tego w każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana, a w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie, no, after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend, tak? Czyli piątek, sobota.
17: I 3 weekendy sierpnia.
18: 3 weekendy sierpnia, poczynając właśnie od 31 lipca i 1 sierpnia, czyli piątek, sobota. Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany na Porcelanowej 25, a więc za płotem, można powiedzieć, Fabryki Porcelany, więc łatwo będzie trafić. No i sami jesteśmy podekscytowani całą tą sytuacją, że mamy 3 weekend, że ten weekend jest w Katowicach. Chcemy rozwijać tę formułę, bo no, sama nazwa naszego stowarzyszenia Śląski Jazz Club trochę nas też obliguje do tego, żeby tę formułę rozszerzać i żeby wychodzić poza Gliwice. W Gliwicach oczywiście mamy swoją główną siedzibę. W Gliwicach działamy najwięcej. To też wynika oczywiście z dofinansowania naszej działalności przez miasto Gliwice, któremu jesteśmy bardzo za to wdzięczni, ale w tym roku właśnie ze względu na to rozszerzenie festiwalu mamy wsparcie też między innymi miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Kultury Miasta Ogrodów.
17: Piotr, teraz gwiazdy festiwalu.
18: Gwiazdy festiwalu, no, wydaje mi się, że największą gwiazdą festiwalu tegorocznego jest absolutnie fenomenalny gitarzysta basowy z Hiszpanii, Vincent Garcia, który ma swój taki jazzowo-funkowy, niesamowicie energetyczny zespół. Zresztą cokolwiek on gra i wrzuci na YouTube'a, to od razu z buta ma 500 tysięcy czy milion odtworzeń, więc jest bardzo znany na całym świecie i pomimo tego, że w Polsce może być mniej znany, to myślę, że jak tylko ludzie w ramach naszej kampanii promocyjnej usłyszą jakieś jego utwory, choćby na YouTubie, to zaraz się zachwycą i będą chcieli przyjść. Na pewno ważnym to będzie 14 sierpnia, czyli akurat w odsłonie katowickiej. Na pewno bardzo ważnym koncertem będzie koncert europejskiego trio, Tingwall Trio, to w zasadzie niemiecko-szwedzki projekt, też bardzo znany tutaj, szczególnie właśnie w Europie. Też się cieszę, że udało się ich zaprosić. A oprócz tego, no, wiele takich gwiazd, między innymi i z Polski, i też z zagranicy. Włoska wokalistka Sonia Spinello, z którą ja będę mieć przyjemność gościnnie zagrać tutaj na koncercie, w zasadzie rozpoczynającym cały festiwal, czyli 31 lipca, będzie między innymi Michał Barański ze swoją najnowszą płytą. Będzie projekt kapitalny Tribute to Polski Jazz, który też przebojem parę lat temu wdarł się na festiwale w Polsce i też postanowiliśmy go w tym roku zaprosić. Będzie też parę młodszych zespołów, absolutnie kapitalnych, tym trochę debiutanckich, między innymi Grzegorz Masłowski ze swoim projektem, z którym Grzegorz Masłowski jest rozchwytywanym perkusistą pochodzącym z Krakowa, natomiast postanowił wydać swoją pierwszą płytę pod własnym nazwiskiem i ta płyta od razu została nominowana do Fryderyków w tym roku. Świetny projekt, więc to też będzie u nas. No i całe mnóstwo innych przedsięwzięć. Tych zespołów jest tak dużo w tym roku, że przyznam szczerze, że
17: nie
18: już
17: bylibyśmy
18: połowy
17: w stanie
18: już
17: też,
18: nie
17: tak.
18: pamiętam.
17: I też nie bylibyśmy w stanie powiedzieć Państwu, opowiedzieć o każdym artyście, który wystąpi na festiwalu Jazz w Ruinach, bo zajęłoby nam to troszeczkę za dużo czasu, więc odsyłamy na stronę internetową Śląskiego Jazz Clubu, gdzie znajdziecie
18: tak,
17: program
18: ale też
17: tego
18: mamy
17: wydarzenia.
18: Dedykowaną mamy stronę internetową festiwalu, czyli www.jazzwruinach.pl i tam też zapraszamy serdecznie.
17: Festiwalu, który jest takim festiwalem, który nie boi się żadnych gatunkowych ograniczeń, wręcz przeciwnie, nawet ambient się pojawił na waszym festiwalu. festiwalu też kiedyś taka muzyka też była.
18: Zgadza się, w zeszłym roku mieliśmy zespół Skalpel, między innymi.
17: Skalpel i Ambient trochę mi tutaj raczej nie pasują.
18: No, ale to była taka największa w zasadzie elektroniczna, jakby wyrwa troszeczkę z takich bardziej typowych odłamów stylistycznych muzyki jazzowej, którą tam prezentujemy. Staramy się prezentować i muzykę instrumentalną, i muzykę wokalną, i wszelkiego rodzaju właśnie stylistyki łączące się z jazzem. Wszystko to, co pasuje nam do tych niesamowitych postindustrialnych przestrzeni, które wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami. To nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
17: To też wystawy.
18: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku, także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
17: Te grafiki też będą, gdzieś będziemy je mogli obejrzeć, jeśli tak, to w którym miejscu, gdzie?
18: Tak, one tradycyjnie finaliści tego konkursu, to ich prace są drukowane i wieszane na ścianie w hali Modelik Zut. To samo zresztą zrobimy i przeniesiemy te prace też do fabryki Montana w Katowicach na trzeci weekend. Też niektórzy są puszczani z naszego wspaniałego ekranu i projektora kinowego, multimedialnego, z którego puszczam różnego rodzaju wizualizacje i ciekawe rzeczy, w tym też te prace właśnie z konkursu plakatu. Także jak najbardziej zapraszamy po prostu na festiwal i to tam będzie.
17: Jazz w ruinach, przypomnę, od 31 lipca do 15 sierpnia w tym roku. Spore zmiany organizacyjne i programowe, chyba największe w historii tego festiwalu. W tym roku 22 edycja, czyli od ponad dwóch dekad ten festiwal już istnieje.
18: Tylko nadmienię, że festiwal jest bardzo takim otwartym festiwalem, także jeśli chodzi o całe rodziny z dziećmi.
17: Tak, to prawda.
18: W tym roku robimy politykę, że dzieci do 14 roku życia mają wstęp gratis, po to, żeby właśnie już mogły sobie słuchać. Festiwal jest zadaszony, jakby padało, natomiast jest taka półotwarta właśnie ta inicjatywa, gdzie łatwo można wejść, wyjść bez problemu już. W związku z tym także nawet z dziećmi, które nie mogą całego koncertu wytrzymać,
17: no właśnie,
18: to łatwo można po prostu sobie
17: dziecko
18: wyjść
17: powiem,
18: na chwilę. No.
17: Mamo, ja już nie daję rady, mama stwierdzi, to ja cię odstawię do domu i wrócę. Można.
18: A jest to też typowy taki letni festiwal. Mamy leżaczki, tam On Lemona, jakieś parasole, jakieś food trucki, więc jakby z tymi dziećmi spokojnie można się szwendać wokół i to jest bardzo fajne, takie przystępne, więc zachęcamy, żeby najmłodszych także zabierać ze sobą.
17: Moim gościem był Piotrek Schmidt, prywatnie, jak sam o sobie mówi, pod osłoną nocy trębacz jazzowy, tak?
18: Tak, może być. No,
17: no i prezes Śląskiego Jazz Clubu i dyrektor programowy festiwalu Jazz w Ruinach. Dziękuję ci bardzo.
18: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na festiwalu.
4: Zapraszamy nie tylko na jazz, do gliwickich ruin.

0: a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, czy między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. W ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach. Dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. To jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców.
1: O kurtynach wodnych w Katowicach, które podczas upalnych dni dają możliwość ochłodzenia, ale też poczucia takiej rzeźkości i dziecięcej radości, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Katowice wystartowały z kolejną edycją miejskiego programu Lokalna Kultura. Nabór ofert do tegorocznej edycji potrwa do 3 lipca. Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach za chwilę zdradzi więcej, a potem spotkamy się z Magdą Mleczko. A już teraz Katowice i Urząd Miasta Michał Mendala.
0: Stawki czynszu, jakie tutaj oferujemy potencjalnym najemcom, są rzeczywiście na bardzo preferencyjnych warunkach. Od 9 zł 26 groszy za metr kwadratowy lokalu przy ulicy Krzywej, bo to jest jedna z lokalizacji, którą proponujemy w tym roku, do 14 zł 52 groszy za metr kwadratowy w przypadku Alei Korfantego 8. Łącznie w tej 21 już edycji Lokalu na Kulturę mamy 3 lokale w 3 lokalizacjach, a tak jak już wspominałem, Aleja Korfantego 8, Krzywa 4 i dodatkowo Warszawska 67. No, lokalizacja w centrum miasta, więc zakładamy, że pozwoli to najemcom na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego kręgu odbiorców. Rozkład pomieszczeń w tych lokalach, ich wielkość dają możliwości przyszłym najemcom do prowadzenia tej działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej. Ten metraż też jest bardzo zróżnicowany, między 55 metrów kwadratowych do ponad 90 metrów kwadratowych w przypadku tego punktu przy Warszawskiej 67. No, poprzednie edycje, a mamy ich za sobą już 20, pokazują, że rzeczywiście te lokale na kulturę mocno wpisują się w kulturalny, ale nie tylko, bo i artystyczny, taki rękodzielniczy krajobraz miasta, więc mamy nadzieję, że w tym roku również potencjalni najemcy zaskoczą nas swoimi pomysłami. Chciałbym powiedzieć, co jest niezbędne do tego, aby złożyć swój wniosek. Jeżeli komuś już w głowie kiełkuje pomysł, no to na pewno odsyłam do strony samego programu lokalnakulturę.pl. Tam znajdują się fiszki, takie przygotowane przez urząd, dotyczące poszczególnych lokali. Wskazujemy tam, jakie są potencjalne koszty utrzymania danego lokalu, a więc jakie pewnie będziemy płacić rachunki za prąd, za wodę, jakie potencjalnie prace remontowe trzeba by było wykonać, ponieważ może się okazać, że oprócz prac adaptacyjnych pod nasz konkretny rodzaj działalności kulturalnej, czy też artystycznej bądź twórczej, trzeba wykonać prace wynikające po prostu z przepisów prawa budowlanego. W tej chwili zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi chociażby o szerokość otworów drzwiowych, tak aby osoby również z niepełnosprawnością ruchową mogły w komfortowy sposób korzystać z tych lokali, więc to wszystko w tych formatkach się znajduje. Oczywiście potencjalni najemcy powinni we wniosku wskazać, jakie mają kwalifikacje zawodowe bądź dorobek artystyczno-twórczy. No, my tutaj też szukamy takiej rękojmi, że te osoby sprawdzą się, podołają temu zadaniu i zrealizują rzeczywiście pomysł, który tutaj w koncepcji działalności też przedłożą w tej dokumentacji konkursowej.

0: można wskazać planowany harmonogram działań, nie tylko tych artystycznych i twórczych, ale też i plan adaptacji lokalu z terminem jego realizacji, a więc musimy już oszacować, ile czasu zajmie nam dostosowanie danego lokalu do tego, aby można było wystartować ze swoim pomysłem. Dlatego też właśnie te formatki, aby ułatwić pracę potencjalnym najemcom. Jeżeli zaś chodzi o te lokale, które wpisały się rzeczywiście w krajobraz miasta, tu warto podkreślić, że w tych 20 edycjach, które już za nami, podpisaliśmy umowy na 55 lokali użytkowych. Natomiast 25 z nich nadal funkcjonuje. Jeden jest jeszcze w okresie adaptacji z poprzedniej edycji lokalu na kulturę. Po drodze mieliśmy pandemię, niektóre formuły się wyczerpały. Tak jest chociażby w przypadku tego lokalu przy ulicy Krzywej. Tam do tej pory, jeszcze do niedawna, działało Muzeum Historii Gitary, które stwierdziło, że już nie ma tej formuły co dalej kontynuować. Lokal został zamknięty i będzie teraz udostępniony pod nowy lokal na kulturę. Natomiast całkiem niedaleko jest chociażby Krzywa Sztuka Wina, też uruchomiona w ramach lokalu na kulturę. Taki punkt, który łączy dobre jedzenie z sztuką przez duże S, ponieważ jest to galeria malarska, gdzie można obrazy nie tylko oglądać, ale można je też nabyć, a oprócz tego serwowane są tam lokalne potrawy od lokalnych dostawców, bazujące na właśnie takich lokalnych produktach. No, o jakości tego miejsca świadczy chociażby to, że niedawno lokal uzyskał rekomendację Michelina, tutaj jeżeli chodzi o tą kategorię Big Gourmet, a więc wysoka jakość za przystępną cenę, i możemy się cieszyć tylko, że takie lokale też funkcjonują w mieście, między innymi dzięki temu, że lokal na kulturę funkcjonuje. Drugim takim bardzo znanym przykładem, który był popularny jeszcze nie tak dawno, jest Luft. I o ile o samym Lufcie mało kto może słyszał, on znajduje się przy ulicy Koszalińskiej, a więc w sercu Ligoty. Natomiast o tym, co Luft produkuje, na pewno słyszało bardzo wiele osób. A mianowicie chodzi o pieroguszkę. Luft to jest pracownia i sklep z rękodziełem artystycznym i właśnie jednym z produktów jest pieroguszka, która zrobiła furorę podczas niedawnych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, kiedy stała się taką nieformalną maskotką polskiej reprezentacji olimpijskiej. No i też możemy się cieszyć, że Luft działa właśnie w lokalu na kulturę. Oprócz tego, z tego co cały czas funkcjonuje i kieruje swoją szeroką ofertę do mieszkańców, chociażby księgarnia Black Wolf przy ulicy 3 Maja, łącząca właśnie elementy księgarni, ponieważ można tam nabywać książki anglojęzyczne, ale też i kawiarnia, miejsce, gdzie można przysiąść i w takiej spokojniejszej atmosferze wypić dobrą kawę. Mamy w centrum miasta też otwartą pracownię, gdzie można poćwiczyć garncarstwo, nauczyć się tej sztuki rzemiosła. Mamy możliwość nauczenia się, jak pisać ikony. Są otwarte grupy malarskie, liczne galerie sztuki, a więc widzimy, że rzeczywiście jeżeli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności kulturalnej, artystycznej, ale też i twórczej. Na te oferty czekamy do 3 lipca, a więc jest jeszcze trochę czasu, aby też umówić się z pracownikami Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieniem w Katowicach i obejrzeć sobie lokale na żywo, wejść tam i zobaczyć, jak te przestrzenie wyglądają. Oprócz wszystkich dokumentów, które są niezbędne do złożenia, których, jak już mówiłem, możemy zapoznać się z nimi na stronie lokalnakulturę.pl, trzeba też wpłacić wadium. To jest wadium w wysokości 500 zł. Jedno wadium dotyczy jednego lokalu. Jest zwracane, jeżeli nie będziemy mieli podpisanej umowy, nasza oferta nie zostanie wybrana. Natomiast to jest też ważne, aby to wadium zostało wpłacone do tego dnia 3 lipca 2026 roku.
1: Jak słyszeliśmy, nabór wniosków potrwa do 3 lipca. Teraz zupełnie zmieniamy temat, choć przy kulturze zostajemy. Magda Mleczko.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Zaglądamy do Chorzowa w te wakacje. Tam naprawdę nie zabraknie atrakcji dla każdego. Ale zanim do tych wakacji przejdziemy, to najpierw bardzo ważna impreza, czyli Dni Chorzowa. Ze mną jest pełnomocnik do spraw kultury Urzędu Miasta w Chorzowie, Maciek Zieliński. Podzieliliście tą imprezę na dwa weekendy. Pierwsze wydarzenia zaczną się 21 czerwca od Święta Mieszkańców. Dlaczego tak podzieliliście to na dwa weekendy?
4: To wynika jakby z tej samej idei i parady. Jakby w zeszłym roku pan prezydent Szymon Michałek, żeby scalić troszkę tkankę miejską, żeby pokazać, ile tego w Chorzowie tak naprawdę jest, tych wszystkich stowarzyszeń, szkół i tak dalej, postanowił zorganizować paradę miejską. No i wtedy to była ta słynna parada w tym deszczu, aczkolwiek było prawie 2000 ludzi, więc rzeczywiście pogoda chorzowianom jest niestraszna. No i w tym roku powtarzamy tą paradę. Mamy nadzieję, że tym razem nie w deszczu, tylko przynajmniej przy bezchmurnym niebie i 20 przynajmniej stopniach ciepła. 21 i później jest taki, można powiedzieć, rodzinny piknik razem z prezentowaniem tych wszystkich grup, które będą wchodzić na teren szybu prezydent z tej parady. Będą też DJ-e, będzie coś można zjeść, będą też warsztaty prowadzone przez ogrom instytucji miejskich, ale też stowarzyszeń miejskich, a pojawi się nawet choćby Wojskowe Centrum Rekrutacji. Także dla każdego coś miłego, święto mieszkańców, tak to nazwaliśmy, bo tam mieszkańcy się prezentują, można powiedzieć, są głównymi gwiazdami na scenie. Mhm. Stąd to Święto Mieszkańców.
3: A do takiej parady trzeba się zgłaszać? Jak to wygląda? Czy każdy może wziąć udział w tej paradzie?
4: Tak, dokładnie. Jest formularz i Wydział Kultury po prostu wysyła takie formularze do szkół, stowarzyszeń, firm, praktycznie do wszystkich. No i później na ten formularz odpowiadają, nie? No, najwięcej jest oczywiście szkół i stowarzyszeń, jakby one się najczęściej chcą wystawiać. Wiadomo, że są stowarzyszenia, które są niewystawialne, ja to mówię, nie? Na przykład w zeszłym roku odpisało na przykład Stowarzyszenie Balsamistów Zwłok. Takie istnieje w Chorzowie, którzy odpisali, że bardzo dziękują i się cieszą, ale no nie czują, że zasadnym jest, żeby w tak wesołym święcie oni się prezentowali.
3: Naprawdę? To tak. Się stało?
4: To się stało. I oczywiście w tym roku również otrzymali zaproszenie.
3: To oni na Halloween może, jak będzie taka parada zrobić.
4: Tak, to jest dobry kierunek. Chociaż ja tak szczerze powiedziałem, jakby u nas było troszkę więcej takiego może w kraju luzu podejścia do śmierci, jak w Meksyku na przykład, no to mogliby jechać z trumną na przykład jakąś, nie? To by było ciekawe, ale to już nie dywagujmy. No i rzeczywiście zgłaszają się te wszystkie
3: 21 to też noc świętojańska, blisko, wiesz, te wszystkie obrzędy, to gdzieś tam można by to było mimo wszystko wpleść, ale dobra,
4: dokładnie,
3: zostawmy ten
4: dokładnie
3: temat.
4: No i to jest właśnie Święto Mieszkańców. Parada, czy też korowód na powitanie lata. Tutaj mamy podobną ilość zgłoszeń, co w zeszłym roku, aczkolwiek więcej ludzi, jakby samych zgłoszonych i obecnie jesteśmy na takim etapie, że Wydział Kultury układa to wszystko jakby na mapę, no bo trzeba ich też w odpowiednich segmentach puszczać, nie? No bo to nie, jak wszyscy by się zgromadzili o jednej godzinie i wyszli, no to jest bez ładu i składu, więc tam jest takie różnice 4-5-minutowe między tym wpuszczaniem poszczególnych grup i rzeczywiście logistycznie to bardzo fajnie wyszło w zeszłym roku mimo pogody, jak już wspominałem. Zobaczymy, jak wyjdzie w tym roku, mam nadzieję, że będzie pogoda. Było w zeszłym roku taki problem, że przez tą pogodę dużo grup nie przyszło, mimo że było zgłoszonych, bo wystraszyło się deszczu. Więc jeśli nie będzie deszczu, to uważam, że wszyscy ci, którzy się zgłosili, to się pojawią.
3: Ale na przykład taka jakaś szkoła tańca będzie sobie szła, tak, w tym korowodzie. Coś mi się tutaj kojarzy teraz z karnawałem w Rio de Janeiro, jak
4: tak,
3: szkoły tańca
4: to
3: samby i tak dalej. To będzie coś takiego.
4: Wolność w swoim domku jest to, zostawiamy pełną wolność, jakby nie ma tematyki. Więc oczywiście szkoły tańca, ich trochę w Chorzowie jest, to też praktycznie chyba wszystkie się zgłosiły. Czy sportowcy na przykład, handbaliści, biatloniści jechali na rolkach na przykład, zamiast na nartach, więc to też było fajne, więc rzeczywiście jest kolorowo, są orkiestry, zespoły, także myślę, że jak nam pogoda znowu nie przeszkodzi, to będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
3: To Święto Mieszkańców z tą wielką kolorową paradą, która przejdzie pod szyb prezydent w Chorzowie 21 czerwca. Ważna też data dla kierowców, bo wtedy będą utrudnienia w mieście i też o tym na
4: dokładnie
3: swojej stronie, tam to też warto o tym wiedzieć.
4: Proszę spoglądać po prostu na Facebooka i stronę miasta Chorzów, tam wszystkie informacje o zmianie organizacji ruchu będą publikowane. My też wysyłamy takie informacje dla nawet do parafii, żeby księża informowali o święcie miasta i o paradzie, ale też o tych właśnie zmianach w organizacji ruchu, żeby no nikt nie był zaskoczony.
3: No i kolejny weekend, piątek, sobota, 26-27 czerwca, też będzie się wszystko działo pod szybem prezydent, ale już wtedy będzie bardziej muzycznie.
4: Będzie głównie nastawienie na muzykę, można powiedzieć powitanie wakacji w Chorzowie. Witamy tym świętem miasta 26. Będą tacy artyści jak Piersi, Universe, Lombard, Łzy czy DJ Skytech, a w sobotę 27. Klasa, Groja, raper Zemson, gwiazda wieczoru Smolasty i DJ Don Pablo, który już na sam koniec, można powiedzieć, zamknie tą imprezę, a do tego warsztaty dla dzieci, strefa animacji, oczywiście gastronomia. Wszystko to będzie zagospodarowane na szybie prezydent. Jakby myślę, że skład Święta Miasta udało się wyprowadzić w taki sposób, żeby było dla każdego coś. Mamy Smolastego i tego Zemsona dla, można powiedzieć, młodszej młodzieży. I oni są właśnie na tej fali znoszącej. Dla starszej młodzieży Łzy i rzeczywiście reakcja w komentarzach. Jakby zobaczyć na stronie Miasta Chorzów po ogłoszeniu tego, no to ja się zastanawiałem, kto jest gwiazdą, bo było to bardzo wyrównane, a jednak na korzyść zespołu Łzy, więc rzeczywiście widać, że zespół ma dużą ilość fanów w Chorzowie, ale też w regionie. No i mamy też Lombard, Piersi, czy takie klasyki, Goja, która przecież już grupę lat na rynku, Universe, no przecież to zespół z Chorzowa, przede wszystkim ostatnio wystąpili też w Opolu, no i DJ-e też klasy ogólnopolskiej, ale też światowej.
3: To na zakończenie roku szkolnego i na start wakacji pełnomocnik prezydenta do spraw kultury w Chorzowie Maciej Zieliński. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
1: Magda Mleczko, dziękuję. Edyta Czaka i to wszystko.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu profesjonalnie zdigitalizuje dziesiątki archiwalnych tomów poświęconych historii górnictwa w Bytomiu. Tymczasem Zabrze buduje kolejne mieszkania. Przyjrzymy się TBS-om, a zaczynamy od Bytomia. Miasto chroni swoje dziedzictwo górnicze, dlatego Bytom podpisał umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na przeprowadzenie kompleksowego procesu digitalizacji dokumentacji archiwalnej związanej właśnie ze swoim górnictwem.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
2: Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1: No, panie dyrektorze, wiemy od lat, że tutaj Zabrze i pana muzeum ma ogromne doświadczenie w digitalizacji właśnie obiektów kopalnianych na przykład. No i teraz co? Doświadczenie pokazujecie tutaj w Bytomiu, to wy to robicie?
2: My to robimy, dlatego że mówimy w tej chwili o archiwalnych, historycznych dokumentach górniczych, czyli dokumentacja archiwalna związana z funkcjonowaniem kopalń bytomskich, ale nie tylko, bo również tymi obiektami wokół kopalń, które górnictwo tworzyło i które dzisiaj stanowią elementy infrastruktury miejskiej, bo przypomnijmy, że przy Przemyśle powstawała cała potężna infrastruktura społeczna, kościoły, ośrodki zdrowia, szkoły, kluby sportowe, tak? I to wszystko kiedyś było budowane w dużej mierze właśnie przez kopalnie, a dzisiaj to zostaje w mieście, to jest element infrastruktury miejskiej, więc te elementy dokumentacyjne nas też interesują. Chcielibyśmy, żeby to był taki zbiór, który pozwoli do odtworzenia całej historii górnictwa bytomskiego. No tak się akurat składa, że akurat równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. No i tutaj to są już dokumenty 3D całego zakładu górniczego zdjęte w naturze, czyli całe budynki, budowle, obiekty, powierzchnia, maszyny, ciągi technologiczne, no i wyrobiska razem z wyposażeniem, więc to też potężna praca. No i myślę, że dzięki tej współpracy również z Urzędem tutaj Miejskim w Bytomiu i z miastem Bytom uda nam się połączyć te dwa elementy, czego do tej pory nikt nie robił, czyli obraz jeszcze współczesnej, ale za chwilę już nieistniejącej kopalni Bobrek, najdokładniej udokumentowany, jak dzisiaj to można zrobić, czyli właśnie w wersji cyfrowej 3D, no i dokumentację historyczną, która po tej kopalni, ale nie tylko po kopalni Bobrek została. No niestety pozostałe kopalnie, które były wcześniej likwidowane, nie zdążyliśmy już tego zdigitalizować, no ale przynajmniej kopalnia Bobrek plus dokumenty historyczne pozostałych kopalń będą ten zbiór stanowiły i myślę, że będzie można na tej podstawie wrócić do badań nad historią bytomskiego górnictwa.
1: Ja tak sobie myślę, że digitalizacja obiektów kopalnianych nie jest łatwa.
2: Nie jest łatwa, tym bardziej, jeżeli to jest kopalnia w ruchu, a kopalnia likwidowana, nawet w trakcie likwidacji ciągle jest w ruchu, bo proces likwidacji też jest ruchem kopalni, tak? Więc to jest kopalnia, która normalnie pracuje, tam są pracownicy, tam jest ciąg technologiczny, który jest w trakcie, więc to nie jest bardzo proste. My digitalizując tą kopalnię też musimy się zobowiązać, że nie będziemy przeszkadzali w tym procesie likwidowania, czyli nie wpłynie to na wydłużenie, jakieś komplikacje w całym tym procesie, no bo spółki węglowe, które likwidują kopalnie, jakby mają swoje działania, swoje zadania, z których są rozliczane, a to, co my robimy z ich punktu widzenia, jest takim elementem dodatkowym. Ja się cieszę, że oni są chętni do tego, żeby nas wpuszczać i żeby ta dokumentacja została, ale musimy to robić właśnie w taki sposób, żeby poruszać się w tym ruchu kopalni i nie stwarzać komplikacji, spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa czynnej kopalni, więc jest to proces trudny, tak.
1: Właśnie miałam zapytać, czy chętnie jesteście wpuszczeni?
2: Myślę, że tak, że oczywiście są pewne komplikacje gdzieś tam, gdzie się odbywa ruch kopalni, więc tutaj zawsze trzeba negocjować, dyskutować, kiedy czasami trzeba pracować w weekendy, kiedy to tego normalnego ruchu nie ma. Ale nie ma już w tej chwili jakichś takich dużych oporów przed wpuszczaniem nas. Myślę, że w górnictwie też jest bardzo duża świadomość dzisiaj, że no coś po tych likwidowanych kopalniach musi zostać. I tu spotykamy się z coraz większym zrozumieniem, którego muszę powiedzieć na przykład kilkanaście lat temu jeszcze nie było.
1: No teraz jest ta świadomość, że te kopalnie rzeczywiście odchodzą w niepamięć.
2: Tak. Kiedyś to było tak, że się likwidowało kopalnie, ale jeszcze mnóstwo tych kopalń na Śląsku pozostawało, tak? A dzisiaj już wiadomo, że to jest właściwie, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, to chyba jest naprawdę koniec. No i w tych środowiskach górniczych też jest taki, widać taką potrzebę, żeby no coś zostało. To jest życie tych ludzi, to jest ich praca, tak? to jest ich dorobek zawodowy i oni chcieliby, żeby coś po tym zostało.
1: Panie dyrektorze, Zabrze już macie zdigitalizowane, jeśli chodzi o kopalnię?
2: W Zabrzu mamy zdigitalizowaną kopalnię Makoszowy, z tym, że też nie udało nam się zmieścić w okresie likwidacji. Weszliśmy już po likwidacji właściwie, aczkolwiek jeszcze część obiektów była niezlikwidowana, natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze digitalizacji dokumentacji tej historycznej, która się znajduje w archiwum miejskim. No, Bytom był pierwszym miastem, które odpowiedziało na ten nasz apel o nawiązanie współpracy, więc będzie pierwszym, którego dokumenty będziemy digitalizowali.
1: Mam nadzieję, że potem kolejne, Ruda Śląska na przykład.
2: No tak, to jest tych miast bardzo dużo na Śląsku, również te, w których już od dawna nie ma kopalni, na przykład Chorzów, tak? Gdzie żadna kopalnia już od dawna nie funkcjonuje, ale jest archiwum miasta, w którym te dokumenty historyczne są przechowywane. Jest też archiwum państwowe, w którym też jest duży zbiór dokumentów dotyczących górnictwa, więc ta praca jest ogromna do wykonania i rozłożona na bardzo wiele lat.
1: Ta praca tutaj w Bytomiu do końca przyszłego roku?
2: Tak, takie mamy założenie, które przyjęliśmy na podstawie mniej więcej szacunku tego, ile tych dokumentów jest, że do końca przyszłego roku powinniśmy to zakończyć.
1: A tak prywatnie, która kopalnia tu w Bytomiu pana tak szczególnie zainteresowała?
2: Nie, no dla mnie ten Bobrek to jest taki, to jest taki element, bardzo taka też architektonicznie. Te obiekty mają dużą wartość architektoniczną, no i to, co jest wokół kopalni, też stworzone przez kopalnię, to też robi ogromne wrażenie, więc... No a poza tym to jest właśnie taka ta świeża rzecz, którą w tej chwili dokumentujemy, wchodzimy w szczegóły, więc dopiero w tym momencie widać, jak to wygląda tak naprawdę.
1: Każdą kopalnię już pan tutaj obszedł, zobaczył?
2: Prawie każdą, tak.
1: Tu po sąsiedzku, powiedzmy, kopalnia Centrum, dawna Dymitrow.
2: Tak, też bardzo ciekawa kopalnia.
1: No. No to co, póki co zapraszamy do Zabrza, do Muzeum Górnictwa Węglowego, bo jest co oglądać, jest co powtarzać, jeśli chodzi o kartę historii.
2: Tak jest, no i są oczywiście nasze podziemia, które zawsze warto zobaczyć.
3: Mariusz Wołosz, prezes Bytomia. Zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z naszych priorytetów i w momencie, kiedy można to robić dzisiaj, czyli wykorzystywać technologię i udostępniać to, co już dzisiaj mamy historykom, pasjonatom, ale też architektom, projektantom, to właśnie to robimy. Mówimy dzisiaj nie tylko o archiwizacji wszystkiego, co można zdigitalizować i zdokumentować, jeśli chodzi o zamkniętą ostatnią kopalnię, kopalnię Bobrek, ale jak słyszeliście państwo, jak wspominał pan dyrektor, dotyczy to różnych innych dokumentów, które są dzisiaj w zasobach miejskiego archiwum.
1: A jest co robić?
3: Tak, no przypomnijmy, że mówimy o 7 kopalniach, więc ta dokumentacja dotycząca kopalń, wszystkich obiektów, budów na terenie kopalni, wyrobisk, maszyn, no to są ogromne ilości, więc dużo pracy do wykonania, ale bardzo mnie to cieszy, bo to pozwoli na to, że każdy człowiek z każdego końca świata będzie mógł sobie tą dokumentację zobaczyć, a naprawdę jest co oglądać. Bracia Zilmanowie, którzy są autorami wielu projektów, wiele oryginalnych projektów, rysunków, szkiców jest też dzisiaj w Miejskim Archiwum. Na pewno jeśli chodzi o strony Muzeum Górnictwa w Zabrzu, to po pierwsze, bo przecież oni są naszym partnerem w tej kwestii, są specjalistami w tym zakresie, ale na pewno strony urzędu, jak już dzisiaj udostępniają część takich dokumentów, tak będą to robić, będziemy to robili sukcesywnie na naszych stronach, na naszych kanałach.
4: Izabela Wójt, kierownik archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
1: Panie kierownik, co leży tutaj przed nami? Może podejdźmy do tego.
4: Są to szkice obiektów kopalnianych.
1: Dużo takich dokumentów jest w archiwum miasta?
4: W archiwum miasta jest około 4000 jednostek aktowych z podziałem na dzielnice, bo mamy odrębnie Bytom, odrębnie Łagiewniki, Bobrek i Miechowice. I to łącznie to jest właśnie około 4000 jednostek. Jeśli chodzi w metrach bieżących, to będzie około 120 metrów bieżących dokumentów.
1: To są bardzo wiekowe te dokumenty dotyczące kopalni w Bytomiu?
4: W większości tych dokumentów to jest przełom XIX i XX wieku. Ja jeszcze sobie sprawdzałam, tam najstarsze dokumenty to są chyba z 1856 roku. Większość to jest przełom.
1: Piękne szkice, muszę powiedzieć.
4: Piękne szkice, to nie oddaje oryginału dokumentów, jakie mamy w archiwum. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dokumentacja, z której można korzystać. Jest ona dostępna. Oczywiście oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku my nigdy nie robimy problemów.
1: Każdy mieszkaniec Bytomiacz okolic może przyjść i poprosić o pokazanie dokumentów.
4: Tak, jest też coraz większa świadomość wśród społeczności lokalnej, bo o ile jeszcze parę lat temu żeśmy udostępniali osobom z zewnątrz, to było około 100 udostępnień, 50, no to teraz w połowie roku już mamy 200 takich udostępnień. Ta dokumentacja, ona nie tylko ma wartość historyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Tutaj bardzo często korzystają z tej dokumentacji takie jednostki jak bytomskie mieszkania, wspólnoty mieszkaniowe, czy właściciele budynków, no i studenci też, jeżeli chcą, że tak powiem, skorzystać przy pisaniu pracy.
1: Od razu mi tutaj przychodzi na myśl Tomasz Sanecki, historyk, który stoi tutaj obok, bo też wielokrotnie przecież zagląda do Państwa.
4: Tak, zagląda i to nie tylko do tej dokumentacji, bo oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze inną wartościową dokumentację. Pan Tomasz na bieżąco ją penetruje i najciekawsze rzeczy wyciąga i udostępnia.
1: Czyli co, zachęcamy mieszkańców Bytomia, żeby przyszli, zapoznali się z tą historią. Na pewno coś ciekawego się znajdzie i wiele tajemnic mogą sami mieszkańcy odkryć.
4: Na pewno tak. I zapraszam.
1: Bytom jest pierwszym miastem, które podpisało stosowną umowę z Muzeum Górnictwa Węglowego. W tej chwili muzeum pracuje w likwidowanej kopalni Bobrek. A teraz samo Zabrze i sprawdzamy, kiedy i na jakie emy mogą liczyć mieszkańcy. Przyglądamy się zabrzeńskim TBS-om.
5: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu. Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, okładziny, podłogi, panele na podłogach, płytki, kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka, wanna. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec oferty rynkowej deweloperów, ponieważ tutaj jakby, żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta. Mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje. Wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej, kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
1: Ja tylko dodam, że budynki będą ogrzewane z miejskiej sieci zabrzeńskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a dodatkowo zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tyle z Zabrza.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki.
0: Kulinarny Śląsk i Zagłębie.
6: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
1: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
6: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w innych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
1: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
6: Często mają te przepisy gdzieś, które wieźli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
1: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
6: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
1: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
0: Nasz Śląsk i Zagłębie.
7: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kosmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, że jeśli jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań, w 7 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
1: Bo o mieszkaniach to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
8: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
1: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczko.
9: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę Wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych. Będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
10: Walcownia działała w ramach Huty Metalinie Żelaznych w Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań i huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle, że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali o spuściznę, tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej izbie tradycji hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
9: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
10: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metalinie Żelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metalinie Żelaznych Szopienice.
9: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson.
10: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku czy też metalinie żelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
9: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
10: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
9: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
10: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
9: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
11: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: No, zaczytamy się teraz w książkach, które no właśnie, albo ich historia dzieje się na Śląsku, albo bohaterowie są ze Śląska. Posłuchajcie, Magda Mleczko.
0: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
9: Adam Szaja, czyli Smak Książki. Dziś u mnie dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj tak ubogo trochę, z dwoma tylko książkami się zapowiedziałeś, ale za to jakimi? Ta pierwsza. Wywiad rzeka.
12: Tak, jest to wywiad rzeka.
9: W którym znana śląska aktorka Grażyna Bułka szczerze rozmawia z Tomkiem Kowalskim o swoim życiu, karierze, najsłynniejszych rolach. Ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd, czyli ze Śląska.
12: Czyli ze Świętochłowic.
9: Ze świętochłowickich Lipin.
12: Nasza dziołcha.
9: Ja miałam okazję z nią o tym rozmawiać w jednym z wywiadów przed premierą spektaklu Boska. Przede wszystkim Grażyna Bułka świetnie mówi po śląsku, ale potrafi też świetnie mówić po polsku. No i w ogóle jest przede wszystkim cudowną, niesamowitą aktorką, która, jak sama przyznała, drzwi do jej kariery takiej większej otworzyły się dość późno. Czy o tym też w książce wspomina?
12: Tak, wspomina o tym i ja jestem może nie tyle zaskoczony, bo czytając poprzednią książkę Tomka Kowalskiego, czyli wywiad z Mirkiem Leinertem, dyrektorem Teatru Kores, dowiedziałem, że Tomek umie otwierać swoich rozmówców i rzeczywiście panią Grażynę Bułkę też otworzył i ona się, mówiąc kolokwialnie, wyspowiadała z bardzo wielu rzeczy i to, o czym mówisz, też tam jest. A ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w tej książce, które są dla mnie ważne. To znaczy, po pierwsze, że pani Grażyna opowiada, że w momencie, kiedy ona przestała uciekać od tej swojej śląskości, bo miała taki moment, że chciała mówić poprawnie, ładnie, żeby nie było tego śląskiego akcentu. No i kiedy jednak przyjęła to z całym dobrodziejstwem inwentarza, no to ta kariera też zaczęła się rozkręcać. Czyli po prostu ten Śląsk ją dogonił i ona temu Śląskowi jest przeznaczona. I nie ma sensu z tego Śląska uciekać, ani wypychać z siebie tego Śląska, bo co ma być, to będzie. A druga rzecz, to też jest tutaj bardzo ważny wątek, bo pani Grażyna postuluje, to może złe słowo, ale zwraca uwagę na to, że gdyby w każdym teatrze był na etacie psycholog, to też nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ci aktorzy i aktorki, którzy wchodzą w różne role i wchodzą w nie czasem bardzo głęboko, to czasem trudno z tych ról się wychodzi.
9: Miała na myśli Mianują Miechanka?
12: Miała na myśli różne role, nie tylko swoje, ale też, też z obserwacji, że czasami jak się tak za bardzo w to wejdzie, to potem bardzo długo się wychodzi i bardzo długo te role nosi się w sobie, więc to są takie aspekty, które mnie bardzo zainteresowały. Oczywiście jest o tych początkach, jest o Mianują Miechanka, jest o Holonku, jest o Wielkiej Wodzie, więc bardzo sporo tych ról jest tutaj poruszonych. No i ta cała kariera rzeczywiście nie musiała pójść w tę stronę, w którą poszła. I też to, co powiedziałaś, że pani Grażyna nie zaczęła robić kariery w wieku 23 lat, tylko znacznie później, ale ona, przynajmniej tak wynika z tej książki, traktuje to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo uniknęła na przykład Sodówy, która jej odbiła. To znaczy, jeżeli ta, przepraszam, ostatnie zdanie, że jeżeli ta popularność, ten sukces przyszedł w tym wieku, w którym przyszedł, no to ona na pewne rzeczy była już odporna.
9: Przepraszam panią Grażynę za teraz, jeśli nas będzie słuchała, za to, co powiem, ale ja mam wrażenie, że od pewnego czasu zaczęła się wręcz bułkomania.
12: Tak, po naszemu Rzymłomania. Tak, jest bułkomania, bo rzeczywiście, gdy Mianują Miechanka zostało pokazane w Teatrze Telewizji.
9: W Sejmie,
12: w Parlamencie Europejskim.
9: W Warszawie.
12: Nie chcę powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie pani Grażyny, ale jednak trochę tak, bo to jest to wybitna aktorka w wybitnej kreacji. I tam wszystko było na swoim miejscu i cieszę się, że mamy, no oprócz literatury, muzyki i tak dalej, jest ten teatr, który możemy pokazywać i ten film i możemy mówić, to jest dziocha od nas. A ja mogę powiedzieć, że to
9: czyli
12: jest dziocha.
9: Czyli z Familoka na deski teatru.
12: Ode mnie ze Świonów.
9: Bo ty też stamtąd jesteś. Finał. Rolą w spektaklu Boska chyba przypieczętowała to, że naprawdę jest po prostu Boska na scenie.
12: Jest Boska.
9: Jest Boska, a propos tego, co powiedziałeś, że wielu aktorów kiedyś wstydziło się tego, że mówią po śląsku, dzisiaj mówią zupełnie coś innego, że kiedy chcieli zostać aktorami, mówili im, no dobra, ale ty się musisz nauczyć poprawnie mówić po polsku i to im przeszkadzało. A teraz dzwonią do nich i mówią, a potrafisz godać po śląsku? I oni, wiesz, wracają do domu, żeby zagrać w dobrych filmach, patrz na przykład Michał Żurawski, Ołowiane dzieci, prawda? I nie tylko. On zresztą sam to powiedział, że no teraz kiedyś nie miał propozycji tylu, bo po śląsku godał i musiał po polsku, a teraz jest na odwrót.
12: To jest ciekawe, bo to mogę wrzucić, bo zarzuciłaś mi dzisiaj biedę intelektualną, że tylko dwie książki przyniosłem. zauważyłem, to od razu mogę wrzucić tutaj, przecież przed chwilą mieliśmy premierę w Teatrze Śląskim Hamleta po Śląsku, i to jest też książka, która...
10: Księcia Dynemarku.
12: Tak, Biblioteka Śląska tę książkę wydała. No i to jest kolejny przykład na to, nie? Że tego Śląska w ogóle przestajemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy stąd.
10: Dokładnie. Ja przypomnę jeszcze, że ta publikacja nosi tytuł Moją siłą jest właśnie to, że jestem stąd. To jest wywiad Rzeka z Grażyną Bułką. A kolejna książka, którą Adam tutaj dzisiaj przyniósł do programu i to radia specjalnie dla was, to jest Śląski mecenas i adwokat diabłów. Mecenas Paweł Matyja opisuje głośne procesy karne w Polsce. Bronił naprawdę seryjnych zabójców, morderców na zlecenie, gwałcicieli, nawet podobno kanibali. No i dzieli się z nami, czytelnikami, kulisami tych wszystkich procesów kryminalnych.
12: Tak, to jest książka nie tyle ciekawa, co jest to książka, była dla mnie wstrząsająca i trzeba było ją momentami, wiem, że to taki kolokwializm już wyświechtany, że trzeba ją było rozchodzić. To znaczy każda historia jest taka, że nie można czytać potem od razu kolejnej, bo Paweł Matyja opisuje tutaj historię z sal sądowych i pokazuje, jak blisko jest, nie chcę powiedzieć, że losowania wyroków, ale coś może w tym być, no bo jak wytłumaczyć, że człowiek zostaje uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia, w drugiej instancji uznaje się, że jednak jest niewinny, a w trzeciej, że jednak winny. W związku z czym nie zawsze, gdy wrzucimy do tej maszyny nazywanej sprawiedliwością te same dowody, te same zeznania świadków, że zawsze wyjdzie ten sam wyrok. Mam wrażenie po tej książce, że to jest bardzo uznaniowe i często ludzie, którzy są posądzani o to, że byli kanibalami, często się to bierze od jednej plotki, od jednego jakiegoś doniesienia w stanie upojenia alkoholowego na przykład i potem cała ta spirala szumnie nazwanej sprawiedliwości się nakręca, a być może to się w ogóle nie wydarzyło i Paweł opisuje tu historię osób, które były brane przez media na języki, były na pierwszych stronach gazet, a de facto, jak później się okazało, no to, co im zarzucano, albo się bardzo rozmyło, albo w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca i oczywiście nikt później za to nie przeprasza. I też się zastanawiałem, ile na przykład w Polsce teraz w więzieniach siedzi takich Tomaszów Komendów, którzy odsiedzą 10, 15, 25 lat, potem wyjdą z więzienia i dostaną, co prawda, duże pieniądze, kilka milionów, no ale przecież czasu nie kupią tego, który spędzili w więzieniu, więc
10: odpowiedź na pytanie, za co siedzisz, za niewinność, gdzieś tam jednak ma sens.
12: Tak, i ta piosenka Kazika przecież do filmu o Tomaszu Komendzie 25 lat niewinności, więc to też cały czas z tyłu głowy mi grało, gdy czytałem te historie, które opisał Paweł. Są tu historie też z województwa śląskiego, są tu historie z całej Polski de facto. No ale łączy je to, że powinienem powiedzieć, że trudno jest uwierzyć w sąd. To znaczy, gdybym ja szedł jako oskarżony stanął przed sądem, no to wymagałbym jednak, żeby to wszystko było skrupulatnie
10: rozeznane, przeprowadzone
12: i żeby ten wyrok, jeżeli coś zrobiłem, był sprawiedliwy, a nie właśnie uznaniowy, że jeden sąd powie tak, no jeden rabin powie tak, drugi powie siak.
10: A czy on w tej książce pisze, dlaczego tak się dzieje?
12: To jest pytanie, na które nie ma de facto odpowiedzi. Pamiętam, gdy rozmawialiśmy tutaj o książce Marcina Pietraszewskiego Wojny niebieskie, o kibolach. To Marcin powiedział kiedyś takie zdanie, że tej hydrze nigdy nie uda się uciąć wszystkich głów. To środowisko zawsze będzie odrastało. I podobnie jest trochę tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości, że tutaj nie ma recepty. Być może są zbyt szeroko otwarte drzwi do zawodów radcy prawnego, adwokata i tak dalej. Być może zbyt młodzi ludzie zaczynają te stanowiska piastować. Być może jest to kwestia, że ci ludzie zaczynają za młodo i nie mają jakichś życiowych doświadczeń, które mogą te doświadczenia potem procentować na sali sądowej. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych spraw.
10: A powiedziałeś, że tam są też śląskie właśnie jakieś sprawy. Taka jedna z tych śląskich spraw, którą opisuje mecenas Paweł Matyja w swojej książce Adwokat Diabłów, to na przykład jaka, która tobie akurat może utkwiła w głowie?
12: No mnie utkwiła bardzo sprawa pewnego wysoko postawionego prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wokół którego pracownicy i pracownice UKUN-u wywiązały taką intrygę po to, żeby się go pozbyć. To było związane z tym, że jeżeli jego nie będzie, bo no to on za bardzo nam patrzy na ręce, nie możemy robić różnych tam rzeczy pod stołem, no to trzeba się go w jakiś sposób pozbyć. Oczywiście bardzo dobrym sposobem na pozbycie się kogoś jest pomówienie i insynuowanie różnych rzeczy. No i to, co te panie insynuowały, potem same przed sądem stwierdzały, że to jednak tak nie było i oczywiście ten pan został oczyszczony z zarzutów, no ale co przeżył, to jego. Oczywiście media też się o tym rozpisywały, nikt nigdy tego człowieka nie przeprosił. Jest tu też słynna sprawa pana Kamila, to pewnie będziesz kojarzyła, pana Kamila od Pumy, czyli człowiek, który hodował Pumę, który był jej opiekunem, została mu odebrana, ona była chyba przewieziona do ZOO w Poznaniu, no i była cała się przytoczyła sprawa sądowa, to wszystko dalej trwa, no więc jest tych spraw, myślę, że no bo ta książka jest gruba, ta książka ma ponad 500 stron, ale spokojnie myślę, że kolejne 2-3 mogłyby takie powstać, bo tych spraw, które... Często jest tak, że my coś czytając albo słysząc traktujemy już jako pewnik, tak, że jak słyszymy, że ktoś kogoś zaciukał, no to już na pewno zaciukał, a potem się okazuje, że może być, może nie, i to właśnie Paweł nie na darmo jest ten tytuł adwokat diabłów, czyli on współpracuje i bierze się za bronienie osób, które są określane w przestrzeni publicznej właśnie jako diabły, a nie chcę powiedzieć, że w finalnym rozrachunku są aniołami, po tej drugiej stronie zupełnie, ale że nie wszystko jest takie, jak może się wydawać, i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, kto wydaje wyrok.
9: I tu postawimy chyba kropkę. Czytajcie, moi drodzy, czy te książki, czy te, które wcześniej polecaliśmy wam razem z Adamem, albo te, które po prostu wpadną wam w ręce i was zainteresują, nieważne, po prostu czytajcie. My polecamy dzisiaj dwie książki. Przypomnę, pierwsza to jest wywiad Rzeka z Grażną Bułką o drodze, jaką trzeba pokonać z Lipin w Świętochłowicach na deski teatru, a także przed kamerą, o blaskach i cieniach pracy aktora. No i druga książka, Adwokat Diabłów, śląski mecenas Paweł Matyja, o kulisach, i Adam tutaj mi jeszcze paluchem macha, nie wiem dlaczego.
12: Że jeszcze trzecią polecamy, Hamleta po śląsku.
9: A tak, no przecież Hamlet po śląsku, jeśli państwo się, bo bilety podobno się wyprzedają, to jak ciepłe bułeczki. To zanim uda wam się do tego teatru dojść, to może najpierw książeczkę.
12: Mirosław Synia właśnie z tym zmierzył i chwała mu za to, bo to jest pierwszy przykład Hamleta na śląski.
9: A w ogóle też wysyp Hamleta.

0: ale tylko 25 lokali funkcjonuje do dziś. Miasto Michał Mendala.
1: Jeżeli chodzi o przykłady, to takim najgłośniejszym będzie miejsce, gdzie produkowane są pierogóżki. Maskotki, które zrobiły furorę podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugim przykładem jest Krzywa Sztuka Wina. Miejsce, które otrzymało rekomendację Michelina. Mamy też chociażby takie miejsca jak kawiarnia połączona z księgarnią anglojęzyczną, otwarta pracownia, gdzie można zapisać się na warsztaty ceramiczne. Są oczywiście też galerie sztuki, ale i miejsca, gdzie można tej sztuki się uczyć.
2: Nabór wniosków trwa do 3 lipca. A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Święcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
3: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z ich doświetleniem.
2: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Ruszyła zbiórka na samochód dla bytomskiego schroniska dla zwierząt. Potrzeba 50 tysięcy złotych, a samochód będzie służył m.in. do interwencji. Wiceprezydent Bytomia Magdalena Górak.
5: Jeżeli chodzi o schronisko, które przejęliśmy 19 stycznia tego roku, udało nam się tutaj w sposób już bardzo, że tak powiem, profesjonalny zorganizować przebywanie zwierząt i pracę na schronisku. Zdążyliśmy też wyremontować wiele kojców, przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych. To przede wszystkim dzięki i pracownikom Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, jak również darczyńców. Na ten moment mamy potrzeba zakupu takiego auta, ponieważ już doświadczenia, które nabyliśmy, wiemy, że po pierwsze, mając swój samochód do dyspozycji, będziemy bardziej elastyczni, będziemy mogli szybciej reagować, jak również sobie zmniejszymy po prostu koszty bieżącej obsługi, gdzie na dzień dzisiejszy musimy korzystać z firmy zewnętrznej bądź potencjalnych wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy mamy zatrudnionych 18 pracowników, to jest 5 pracowników na stanowiskach urzędowych, pozostali pracownicy, to jest 2 techników weterynarii oraz osoby zajmujące się pielęgnacją zwierząt. I ważna informacja, która jest na dzisiaj, została uruchomiona oficjalna strona internetowa schroniska, która działa i do której można sobie już na dzień dzisiejszy przeglądać zwierzęta, które są do adopcji.
6: Łukasz Piątek, Fundacja Petra Lana.
2: No i tym razem pomagacie zwierzętom w jaki sposób?
6: Tak, działamy już blisko 11 lat i na tą blisko dekadę naszej działalności postanowiliśmy poszerzyć obszar naszych działań o zwierzęta. We współpracy z miastem Bytom zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę, której celem będzie zebranie środków na zakup samochodu do przewozu zwierząt.
2: Jak bardzo będzie specjalistyczny i jak duże pieniądze są potrzebne?
6: Potrzebna jest kwota 50 tysięcy złotych. To w jakimś zakresie określa, jak bardzo specjalistyczny jest ten samochód. Niemniej mam głęboką nadzieję, że tak szczegółowe informacje udzielą przedstawiciele schroniska, jakie wymagania ma spełnić ten pojazd.
2: To wasza inicjatywa, czy miasto się zgłosiło?
6: To jest wspólna inicjatywa miasta, jak i Fundacji Petra Lana. Wierzymy, że my do tej pory pomagając głównie osobom w trudnej sytuacji, młodym sportowcom, jesteśmy w stanie skutecznie poszerzyć obszar naszych działań, poruszyć ludzkie serca także i w tym obszarze. Trzymamy kciuki za sukces naszej zbiórki.
2: Czy te pieniążki kierujemy na wasze konto, na konto Fundacji Petra Lana?
6: Tak, można bezpośrednio wpłacać na rachunek główny Fundacji Petra Lana z dopiskiem, że jest to zbiórka na rzecz schroniska, jak też można sięgnąć po profil na portalu zrzutka.pl, gdzie jest jasno określony cel.
7: Kurczak Zuzanna, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Nie chcemy, żeby schronisko było w pewnym zakresie samowystarczalne, dosyć mocno, łatwo, interwencyjne i żeby mogło te interwencje podejmować w każdym czasie. W związku z powyższym potrzeba samochodu jest nie tylko do kwestii wożenia zwierząt do weterynarza, ale również jakieś interwencji, które są niezbędne do podjęcia na mieście. Zdarza się, że również do transportu darów, które ktoś nam chce podarować, a nie może ich do schroniska dostarczyć, a my oczywiście z tej pomocy chętnie korzystamy, ale przede wszystkim chodzi o tą możliwość działania natychmiast, reagowania i bycia w każdym momencie przygotowanym do tego, żeby taką interwencję podjąć. W tym momencie mamy stary samochód, który jest przygotowany do tego, żeby taką gdzieś transport zwierzaka się odbył, ale mamy również umowę zawartą z firmą, która nam takie usługi świadczy, z tym, że no, chcemy się w pewien sposób sposób uniezależnić i chcemy być

0: samowystarczalni.
1: Kierowca jest.
0: Kierowca jest, mamy pracowników, którzy mogą tego typu usługi świadczyć, mogą takie zadania realizować. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji na pewno będzie tych osób potrzeba więcej, będziemy to organizować. Niemniej na początek już takie osoby są. Mówimy o tych 50 tysiącach złotych po to, żeby taki samochód był faktycznie już tym na miarę współczesnych czasów, żeby to był pojazd wyposażony w sposób taki, gdzie zapewniamy bezpieczny, spokojny transport dla zwierząt, w warunkach właściwych, również w warunkach właściwych pod kątem możliwości utrzymania w czystości tego pojazdu, żeby po kolejnym transporcie można go było zdezynfekować, wyczyścić tak, żeby w przypadku jakiejś choroby, która może wystąpić, nie przeniosła się ona na kolejne zwierzaki, żeby miał wyposażenie pod tytułem oddzielenie części tej bagażowej czy transportowej od części, w której porusza się kierowca, żeby zwierzęta miały odpowiednią klatkę, w której są bezpieczne, więc taki samochód jest nam jak najbardziej potrzebny. Staramy się działać na bieżąco, zwierzęta są zaopatrywane w każdym momencie, zarówno pod względem weterynaryjnym, jak i pod względem bieżącej opieki, którą zapewniają pracownicy schroniska, są to pracownicy Urzędu Miejskiego, opiekunowie, technicy weterynarii na bieżąco weryfikują stan zwierząt, oczywiście odpowiednie odżywienie, napojenie, spacery, więc myślę, że ta sytuacja powolutku wróciła do takiego cyklu, w którym powinno schronisko działać, czyli spokoju i zapewnienia komfortu dla zwierząt, które w schronisku się znajdują.
1: Ale potrzeby cały czas są.
0: Oczywiście, że takie te potrzeby cały czas będą, ponieważ schronisko żyje, do schroniska trafiają zwierzęta w różnym stanie, z różnymi potrzebami, zatem te potrzeby również są. My chcemy na bieżąco móc tym zwierzętom zapewnić tą najlepszą opiekę, stąd też zwykle zwracamy uwagę na to, co takie schronisko potrzebuje.
1: Trafiają zwierzęta z Bytomia, tutaj z okolic innych miast ościennych dalej także?
0: Nie, to jest schronisko wyłącznie dla naszych zwierząt z Bytomia, tu trafiają wyłącznie nasze zwierzaki, nie przyjmujemy żadnych innych zwierząt. Uważam, że jak najbardziej zwierzęta powinny być wszystkie zaewidencjonowane i powinna być znane losy tych zwierzaków, ponieważ mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy zwierzęta trafiają do schroniska na dzień dzisiejszy, nie są zaczipowane, więc nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, od kogo one mogły zbiec, zagubić się lub kto ich poszukuje, bo przecież nie zawsze to jest tak, że ktoś wyrzuca to zwierzę, ono mogło się zabłąkać. Jeżeli ma chip, jest ten chip zarejestrowany w bazie, do której mamy dostęp, to wówczas możemy to zidentyfikować. Więc jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której zwierzęta będą identyfikowalne w bazie, w której my to będziemy mogli sprawdzić, łatwiej będzie im trafić do swojego domu.
1: Przypomnę, zbiórkę uruchomiła Fundacja Petra Lana, która działa z miastem na różnych płaszczyznach niesienia pomocy.
2: Zmieniamy temat.
3: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
4: dzień
3: serdecznie,
4: dobry.
3: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
4: Nie.
3: To skąd ta miłość do baseballu?
4: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku Softballem stricte.
3: Czym się różni baseball od softballu?
4: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
3: To a na jakim otacza. Wy gracie boisku w Katowicach?
4: Mamy dwa, jedno w drugim, tak zwanym.
3: Co to znaczy jedno w drugim?
4: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
3: To linie są dalej.
4: Tak, to właśnie to po prostu są linie, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
3: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
4: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
3: W Katowicach.
4: Tak.
3: Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
4: nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
3: Mhm. Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
4: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
3: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
4: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
3: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
4: No się można dostać piłką oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast to no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
3: skoro
4: że nie jest w
3: ogóle maluchy
4: inwazyjny.
3: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
4: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
3: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
4: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
3: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
4: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
3: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też trochę.
4: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Warawie, natomiast no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha, to jest sekcja, które zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
3: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcje slow pitcha, slow pitcha, zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
4: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak tak naprawdę w wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
3: Czyli U80 na przykład?
4: Nie, myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
3: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
4: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwa odbyły się w Katowicach. No to były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, czego ja się na przykład bardzo cieszę.
3: To pucharów na półkach jest dużo.
4: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
3: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
4: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach, tylko wtedy są inne piłki, bo to są bardzo miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za dużo szkody poczynili.
3: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
4: żeby
3: tą
4: pokochać
3: naukę,
4: po prostu ten sport.
3: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
4: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są, znaczy Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepard Twardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce.
3: Wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje.
4: W każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić. Tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
3: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
1: Na dziś wyjątkowo w temacie sportowym materiał przygotowała Magda Mleczko. Magdo, dziękuję. I na dziś to wszystko. Edyta, czekaj. Pozdrawiam.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.